Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. This one I feel in broken hearts.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plan zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach. Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
3: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątkę z przodu.
1: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
4: Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Witamy po godzinie 6 wszystkich radiosłuchaczy i otwieramy oficjalnie dzisiejszy poranek w Trend Radio. 15 dzień października, Łukasz Michnal przed mikrofonem. A co w pogodzie na dzisiaj? No, warto zabrać ze sobą wychodząc z domu parasol, bo ma coś popadać deszcz w ciągu najbliższych godzin. Jeśli chodzi o słupki rtęci, te w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie pokażą nam do 14 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę i ciśnienie 1021 hektopaskali. Biomet na czwartek niekorzystny.
5: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

Standardowo o poranku sprawdzam sobie także kartkę z kalendarza. Dzisiaj już czwartek, 15 dzień października, 288 dzień roku. Dzisiaj życzenia z okazji imienin wędrują do Teresy, Jadwigi, Antiocha, Brunona i także Filipa. 77 dni pozostaje do końca roku. Dzisiaj słońce wstanie o 7.01, a zajdzie o 17.42. Dzień potrwa 10 godzin 41 minut. Będzie to dzień, który jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 2 godziny i 59 minut i krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 6 minut. Trendy sta.

Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie. Od

15 października. Dzisiaj, moi drodzy, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Światowy Dzień Białej Laski czy Światowy Dzień Mycia Rąk. A jeśli chodzi o historię naszego kraju, to przed nami karta, która mówi nam o tym, że 15 października 1432 roku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły Unię Grodzieńską, będącą jednym z aktów Unii Polsko-Litewskiej. W 1654 roku poświęcono kościół świętej Teresy w Wilnie. W roku 1880 otwarto tunel pod Świerkową Kopą. 1941 rok. W Generalnym Gubernatorstwie wprowadzono karę śmierci dla Żydów opuszczających teren getta i dla Polaków udzielających Żydom schronienia. W 1945 15 października została założona Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1989 w Szczecinie odsłonięto pomnik tym, którzy nie powrócili z morza.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnobrzescy policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych oraz naruszenie nietykalności cielesnej swojego współlokatora. Do zdarzenia doszło początkiem października na terenie Tarnobrzega. Pomiędzy dwoma współlokatorami w wieku 49 i 52 lat doszło do awantury, podczas której młodszy z mężczyzn miał zachowywać się agresywnie wobec starszego. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 49-latek kilkukrotnie uderzył swojego współlokatora, a także kierował wobec niego groźby pozbawienia życia i zdrowia. W trakcie zajścia miał również posłużyć się przedmiotem, mogącym stanowić zagrożenie dla pokrzywdzonego. Funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego mieszkańca Tarnobrzega. Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. W toku prowadzonych czynności ustalono również, że podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów w warunkach tzw. recydywy. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Gładyszowie będą korzystać z nowego 24-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy autobus zapewni uczestnikom WTZ bezpieczny i wygodny dojazd na zajęcia oraz ułatwi codzienne funkcjonowanie. Zakup pojazdu to ważny element działań na rzecz likwidacji barier transportowych, zwiększania samodzielności osób z niepełnosprawnościami i poprawy ich jakości życia. Program Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wspiera dłuższą aktywność zawodową osób po 50 roku życia i pokazuje, że ich doświadczenie ma realną wartość. O szczegółach mówi Barbara Owsiak, dyrektor gabinetu prezesa ZUS.
2: Aktywni 50+. Skierowane jest to do osób 50+, ale nie tylko, bo jeżeli ktoś, kto ma mniej niż 50 lat, to oczywiście absolutnie może też wziąć w nim udział, zgłosić się do niego. Na czym polega? Adresujemy ten projekt do pracowników, osób będących na rynku pracy, mogących jeszcze być aktywnymi na rynku pracy. Zachęcamy do dłuższej aktywności zawodowej. Informujemy o tym, jak jest skonstruowany system emerytalny i jak jest wyliczana emerytura. Dlatego, że jeszcze na tym etapie, jak mam 50 lat, pamiętajmy, że kobiety powszechny wiek emerytalny osiągają w wieku 60 lat, my mężczyźni w wieku 65, ale to jest jeszcze taki czas, kiedy naprawdę mogę jeszcze pomyśleć, dołożyć do tej emerytury.
1: Inicjatywa pomaga planować karierę, zwiększać przyszłą emeryturę oraz sprawdzać zasady pracy na emeryturze. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu. Odbędzie się ono w poniedziałek, 19 października, na dużej scenie. Początek o godzinie 15. Teatr zaprasza do współpracy osoby, które ukończyły 16 rok życia, są odpowiedzialne, komunikatywne, punktualne i sumienne oraz mają własne pasje, którymi chciałyby się podzielić. Będą one wspierać zespół w obsłudze widowni. Sprawdzanie biletów, praca w szatni, udzielanie widzom informacji o teatrze i repertuarze, a także działaniach promocyjnych, takich jak kolportaż materiałów promocyjnych, różne formy aktywności w mediach społecznościowych, realizacji projektów teatralnych oraz organizacji wydarzeń. Zainteresowani udziałem w poniedziałkowym spotkaniu proszeni są o zgłoszenie tego w Biurze Promocji i Organizacji Widowni w Teatrze.
3: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek, 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
5: You can't touch this. You can't touch this.

pora jeszcze powrócić sobie do historii. Teraz 15 dzień października, który podpowie nam o tym, co wydarzyło się, jeśli chodzi o lata minione. W 1581 roku w Paryżu odbyła się premiera widowiska komiczny Balet Królowej. W roku 1831 w Irlandii utworzono Rządową Agencję Ochrony i Konserwacji Zabytków, Office of Public Works. W 1897 w Belgii ustanowiono Order Korony. W 1932 odbył się inauguracyjny lot linii lotniczych Tata Airlines. Obecnie to linie Air India. W 1956 roku Niemka Petra Schurman zdobyła w Londynie tytuł Miss World 1956 roku. W 1997 w kierunku Saturna została wystrzelona sonda Cassini-Huygens.

0: startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity.
1: Mega trendy hity.
0: Startuj razem z nami.
1: Startuj razem z nami.

muzykę gramy, ale też i wspominamy to, co wydarzyło się danego dnia. Dzisiaj, ponieważ mamy 15 dzień października, też przewertujemy karty muzycznej historii. W roku 1935, 15 października, urodziła się Dana Lerska, właściwie Danuta Pełka, wokalistka zespołów Czarne Koty, Nowi Polanie i Vanderpol. Zmarła w 2006. 15 października 1942 roku urodził się Chris Andrews, piosenkarz, autor piosenek i producent muzyczny. W 1948 urodził się Chris de Burgh, piosenkarz i kompozytor. W 1966 urodził się Dougie Vipont, perkusista grupy Deacon Blue. 15 października 1980 roku ukazał się pierwszy oficjalny album zespołu Kombi, zatytułowany Kombi. Trendy radio.

0: Love you, baby.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
3: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
4: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
3: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
2: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
5: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
2: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych, 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
6: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
2: Zarząd dróg miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie LASK przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra. 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Matim Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwejowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
8: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej
0: mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Krieger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
7: A mecze świątek zacznie się o 13. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grający w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po czterech kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce dzisiaj może popadać deszcz. Temperatura za oknami w ciągu najbliższych godzin ma sięgnąć 14 stopni Celsjusza. Te 14 stopni powinno być dzisiaj odnotowane przez termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa czy Rzeszowa. Termika od rana zapowiada się chłodna i mokra, wiometr niekorzystny, ciśnienie 1021 hektopaskali, a z północnego zachodu wiatr w porywach 20 km na godzinę.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
10: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
16: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
17: Od Oleofarm.
18: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
19: Reklama. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Ponieważ minęła już godzina 7, za nami wiadomości Trend Radia, to też i dobry czas, żeby przywitać się z tymi, którzy może odrobinę później włączyli radioodbiorniki. Dzisiaj czwartek, 15 dzień października, a w Trend Radio już druga godzina programu Trendy Start. Łukasz Michnal i cała poranna redakcja. Mamy dla was znów dużo fajnych hitów, no i też nie zabraknie cennych informacji z regionu. No to co? Podkarpacie, Małopolska. Mam nadzieję, że budzicie się razem z nami.

0: Reklama.
1: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
2: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
3: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E. Kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
0: Reklama.
4: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

15 października, czwartek. Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon i Roger świętują imieniny w 288 dzień roku. Dzisiaj, oj, w kalendarzu nietypowych świąt mnóstwo propozycji. Światowy Dzień Mycia Rąk, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Międzynarodowy Dzień Mediacji, mamy też Światowy Dzień Białej Laski, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich czy Święto Wojsk Radiotechnicznych. 7:00 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 17:42, a dzień potrwa nam 10 godzin i 41 minut.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Startuj z nami.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: 17 i 18-latek z gminy Sędziszów Małopolski najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. Mężczyźni są podejrzani o znęcanie się nad 49-latkiem, bezprawne pozbawienie go wolności oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Sędziszowie Małopolskim. Jak ustalili policjanci, sprawcy kopali, poniżali, wyzywali i wyśmiewali 49-latka, a następnie skrępowali mu ręce i nogi oraz pozostawili go w przydrożnym rowie. Swoje zachowanie nagrali telefonem, a jeden z nich opublikował film w mediach społecznościowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Sąd rejonowy na wniosek prokuratora zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Modernizacja budynku poradni specjalistycznych przy ulicy Chopina w Jaśle poprawi dostępność placówki dla pacjentów oraz komfort ich obsługi. Inwestycja o wartości ponad 6,7 miliona złotych, realizowana w ramach znanego już programu Rozwijamy Jasło, całkowicie odmieni obiekt, który znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Prace już trwają. Tutaj w ramach tej współpracy udało się rozpocząć wszystkie procedury w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową, rozbiórki i skuwania tego, co będzie podlegało usunięciu, a w domyśle chodzi głównie o docieplenie ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wszystkich systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kompleksowy remont całego obiektu. Oczywiście ważną rzeczą, która jest podnoszona przez mieszkańców i nie tylko, jest kwestia dostępności budynku, dlatego przygotowujemy również dodatkową, jakby około tej inwestycji, dodatkowy temat. Tutaj rozmawiamy z powiatem, ze starostwem powiatowym, aby powiększyć ilość miejsc postojowych w bezpośrednim otoczeniu budynku i zlokalizować również przystanek autobusowy praktycznie obok budynku.
2: Warto pamiętać, że na czas trwania tego wielkiego remontu gabinety lekarskie zostały tymczasowo przeniesione do placówek przy ulicy Kraszewskiego 13 oraz ulicy Lwowskiej 22.
0: Dzieje się blisko ciebie.
2: Zakończyła się przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Zakres inwestycji objął przebudowę i rozbudowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, przeznaczonego między innymi do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Zmodernizowano także boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Zamontowano również ławki i stojaki na rowery. Dodatkowo powstały mury oporowe z odwodnieniem, zabezpieczające skarpę przed osunięciem, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: Powstał nowoczesny obiekt z boiskiem wielofunkcyjnym, zmodernizowanym boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią lekkoatletyczną, skocznią do skoków dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową. Zadbaliśmy również o oświetlenie, odwodnienie, monitoring i zagospodarowanie terenu wokół kompleksu. Dzięki tym wszystkim zabiegom uczniowie zyskali przestrzeń, która pozwala prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego na znacznie szerszą skalę.
2: Wartość zadania wyniosła ponad 3,1 miliona złotych. Miasto Tarnów ma do rozdania 500 czujników tlenku węgla i dymu. Trzeba jednak spełnić dwa warunki. Aby otrzymać jeden z nich, trzeba zamieszkiwać w jednorodzinnym budynku mieszkalnym i posiadać deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania. Tarnów otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 49 tysięcy złotych na zakup 500 czujników. Kwota całego zadania wynosi ponad 60 tysięcy. Czujniki tlenku węgla i dymu są użyczane na okres 3 lat. Po tym czasie urządzenie przechodzi nieodpłatnie na własność osoby biorącej w użyczenie. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, wysłać pocztą przez ePUAP oraz przez e-doręczenia. Wnioski można składać do 6 listopada lub do wyczerpania puli zakupionych czujników. Uczniowie i kadeci Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach odnieśli sukces podczas trzeciego światowego zlotu młodzieży polskiej z kraju i z zagranicy na Monte Cassino. Reprezentanci powiatu gorlickiego zajęli pierwsze miejsce w grze terenowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, wykazując się znakomitą wiedzą historyczną i umiejętnością współpracy. Rywalizacja odbywała się w miejscach związanych z bitwą o Monte Cassino, co stanowiło dla uczestników nie tylko sprawdzian wiedzy, ale również okazję do poznawania historii w przestrzeni, w której rozgrywały się wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla Polski. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie wyjazd do Warszawy i zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego.
1: Reklama.
5: Muzyka i głos AI.

0: Tom Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Reklama.
10: Trendy Radio.

0: przebojowy czwartkowy poranek trwa. Do kolejnych hitów tego ranka powrócimy z naszej magicznej porannej playlisty, ale teraz już czas sprawdzić, co dzieje się na ulicach miast regionu. Raport drogowy od Michała Sienickiego dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Na początku odwiedzamy Jasło. Tu musimy zwolnić na ulicy 17 stycznia, jadąc w stronę centrum miasta. Troszkę wolniej na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Spowolnienia zdarzają się też na ulicy Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, Jagieły, Kościuszki, a także ulicy Mickiewicza. Nogę z gazu ściągamy na 3 maja, Metzgera i ulicy Piłsudskiego. Kruk narasta, zwłaszcza na wysokości Huty, choć na innych skrzyżowaniach też trzeba chwilkę odczekać. W Kornicach szczególną ostrożność zachowujmy na ulicach Parkowej, Kościuszki oraz Legionów i Mickiewicza. Trwają prace na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza, Ariańskiej i ulicy Szpitalnej. Odrobinę wolniej na ulicy Węgierskiej przydaje się do skrzyżowania. Wracamy na Podkarpacie, jedziemy teraz przez ulicę Krosna.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego poranka ulicę Krosna kontynuujemy bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej idzie nas powolnie. Ulica Koczyńska, Niepodległości, Czajkowskiego, Tkacka, Podwalet, Bohaterów Westerplatte, Zręcińska i ulica Burzaka. Na pozostałych odcinkach na obecną chwilę ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Krosno. Przejeżdżamy do Sanoka. Ruch na razie jest umiarkowany. Uważajmy bardziej na ulicy Dmowskiego, ulicy Rymanowskiej przy dojazdach do ronda Beksińskiego. Możemy przystanąć na ulicy Staszica, Mickiewicza, Jana Pawła oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. Póki co ruch jest dość sprawny.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty.

0: Plenobol Ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrytówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
7: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Yes! It is not that funny.

Za kilka minut na zegarze pojawi się godzina 8, a u nas też po raz kolejny kartka z kalendarza. Teraz już nietypowe święta, a tam zaznaczono nam Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Międzynarodowy Dzień Mediacji, Światowy Dzień Białej Laski. Mamy też Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich oraz Święto Wojsk Radiotechnicznych. No a o poranku można też poświętować Dzień Mycia Rąk. I to nie byle jaki, nie tylko nasz polski, ale światowy. I choć niektórzy mogą szyderczo przypuszczać, że dzień ten zapoczątkował jeden z byłych bohaterów serialu Klan, przykładny mąż i ojciec Ryszard L., w istocie inicjatywa ta wyszła od Organizacji Narodów Zjednoczonych i to już w 2008 roku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymani za podpalenie Starnika czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania. W urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
2: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
3: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
2: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
1: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
4: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
1: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
5: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
1: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. CBA w siedzibie PZPN-u, jak podaje Onet, funkcjonariusze weszli do siedziby związku wczoraj i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z Publicon Sport. Wrocławska firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje według portalu, także za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Festiwal goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów. 46 bramek jednego wieczoru to nowy rekord. Świetny widowisko obejrzeli kibice w Manchesterze. City przegrało z Paris Saint-Germain 2-4. W Rzymie Real Madrid pokonał AS Rome 4-3, choć na 10 minut przed końcem przegrywał 1-3. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski wszedł na pół godziny, ale i FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Aston Villa aż 6-0 pokonała Fenerbahce, a najwięcej, bo 9 goli obejrzeli kibice w Lincu, gdzie mistrz Austrii przegrał z Liverpoolem 3-6. Po dwóch kolejkach komplet punktów ma aż 9 zespołów. A dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą polskie drużyny. Obie zagrają u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, z Araratem Armenia. Na ławce Jagi usiądzie trener Adrian Siemieniec, który w Ekstraklasie został zawieszony na 6 meczów.
2: Bardzo się cieszę. Wygłodniały już jestem, chociaż pewnie niektórzy mniej życzliwi powiedzieliby, że już tyle zjadłem w życiu, że nie powinienem być głodny, mam z czego brać, ale generalnie jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia tam przy linii, na ławce i cieszę się na spotkanie.
1: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Nasze drużyny w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze Kolejosz w Londynie z Crystal Palace 0-4, a Jaga w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Nieudana inauguracja koszykarskiej Euroligi dla mistrzeń Polski. AZS UMC z Lublin przegrał w Stambule z Elmak Konut 61-85. Drugiej porażki w Pucharze Europy doznał z kolei Śląsk Wrocław. W trzeciej kolejce przegrał u siebie z Napoli Basketball 82-86.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpacie oraz Małopolska dzisiaj z opadami deszczu w części regionu, a na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa zobaczymy do 13 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę powieje dzisiaj. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1021 hektopaskali widnieje na barometrze. Termika chłodna i mokra, biometr niekorzystny. Nocą temperatury w okolicach 3 stopni powyżej zera.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Reklama. Po godzinie 8 kolejny raz dzisiaj w ten czwartkowy ranek 15 października mówię dzień dobry wszystkim i tym, którzy są razem z nami od godziny 6 i tym, którzy dopiero przed momentem włączyli radioodbiorniki i tym, którzy może dopiero to zrobią. No właśnie, pamiętajcie, do 11 jesteśmy z wami, poranna załoga pozdrawia, a Trend Radio zawsze może was uraczyć najlepszymi hitami. W tej godzinie obiecujemy, że też wiele fajnych numerów się pojawi.

0: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy. Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
4: Ale... Lepiej się wyśpisz.
0: Reklama.
5: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
6: Pobudka na antenie Trendy Radio trwa. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy razem z nami witają ten czwartkowy dzień. Dzisiaj też pozwoliliśmy sobie dla was, panie i panowie, przygotować rozmowę dnia i warto ją teraz wysłuchać.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
7: Dzień dobry, a dzisiaj łączymy się telefonicznie z wokalistką Katarzyną Dąbrowską. Witam cię, Kasiu.
8: Dzień dobry, witam serdecznie w tak ważnym dla mnie

0: Myślę, że to też można odnieść nie tylko do relacji damsko-męskiej, ale także do przyjaciół, do naszych najbliższych, że w tym właśnie czasami ciężkim dla nas czasie warto zwrócić się o pomoc, bo właśnie prawdziwa miłość to nie jest ta, która tylko bierze, ale również daje i która gdzieś pozytywnie nas napędza i podnosi. Więc o tym jest właśnie utwór Chcę Ciebie. Też bardzo się cieszę, że na planie teledysku wystąpił ze mną profesjonalny, bardzo pozytywny, fajny człowiek, Dariusz Wieteska, znany z programu...
1: Na Sygnale chociażby też.
0: Tak, dokładnie. Więc mam nadzieję, że nie tylko walory muzyczne naszych słuchaczy gdzieś jakoś tak podniosą na duchu i zainteresują, ale również, co jest ważne dla mnie, również teledysk. Myślę, że bardzo dużo pozytywnych emocji, wibracji, piękna pogoda, chociaż jeszcze klip był nagrywany w sierpniu, pod koniec sierpnia. Różnie to bywało z pogodą, ale mieliśmy akurat szczęście. Piękna aura, taka można powiedzieć plażowa aura.
1: Kasiu, skoro już jesteśmy przy teledysku, to jak wspominasz pracę na planie i też budowanie chemii między waszymi bohaterami przed kamerą?
0: To znaczy tak, myślę, że też moi słuchacze, którzy w jakiś sposób są ze mną już przy wszystkich utworach, mam nadzieję, że jest jakaś taka grupka słuchaczy, rozwijamy się przez cały czas muzycznie, ale taką grupkę już mam swoich odbiorców, pewnie zauważyli i też jest taka moja intencja, żeby w każdym teledysku współpracować z osobą, która ma już doświadczenie, która w jakiś sposób jest już w tej czy w branży aktorskiej, czy tanecznej, bo również z Tomkiem Barańskim miałam okazję współpracować, więc przede wszystkim ważne jest dla mnie to, że te osoby, z którymi ja współpracuję, mają już doświadczenie, mogą mi wiele, że tak powiem, rzeczy podpowiedzieć, również z planu gdzieś tam swojego, tak, czy serialowego, więc uważam, że to jest ogromna wartość dodana, współpraca z takimi osobami doświadczonymi. Akurat Dariusz jest bardzo pozytywnym, fajnym człowiekiem, bardzo profesjonalnym, co ja sobie też bardzo cenię. Bardzo dużo pozytywnych emocji, fajny flow i myślę, że bardzo dobrze też wspominam tą współpracę.
1: A jaki moment w procesie tworzenia tego utworu był dla ciebie taki najbardziej przełomowy? Czy tekst powstawał pod wpływem impulsu, czy też może rodził się powoli? Bo różnie też bywa w tym całym procesie tworzenia.
0: Proces tworzenia był, nie ukrywam, że przy tym wyjątkowo przy tej piosence, a także przy teledysku, miałam bardzo wiele przeszkód, ale zawsze sobie powtarzam, że im więcej właśnie przeszkód, im więcej człowiek, im większa walka, tym większe zwycięstwo.
1: No, w sumie tak jest, tak.
0: Tak, to hasło również gdzieś tam przemknęło się, bo prowadziłam niebawem, za chwilkę też opowiem o warsztatach, które też wcześniej prowadziłam dla dzieci i planuję właśnie, z braku rodzi się lepsze, im większa walka, tym większe zwycięstwo. I niestety albo stety sprawdziło się to przy mojej akurat procesie tworzenia jak tworzenia, bo staram się gdzieś pisać o swoim życiu, więc nie przychodzi mi to jakoś bardzo ciężko, jeśli chodzi o pisanie tekstu, ale cały proces też tworzenia teledysku, zbierania na to, że tak powiem, budżetu i gdzieś tam planowania tego, trwał wyjątkowo, że tak powiem, wyjątkowo dużo sił musiałam na to spożytkować, wyjątkowo dużo przeszkód, tym bardziej jest to dla mnie dzisiaj ogromne święto, bo dużo serca, dużo siły zaangażowałam w to i myślę, że to mnie podwójnie cieszy. Myślę, że to jest dla mnie wyjątkowa premiera, bo naprawdę wywalczona, bo naprawdę z serca i myślę, że nie tylko jest ona dla mnie świętem, ale będę się starała również w czasie tych premier, bo już są zaplanowane takie spotkania, bo jestem trochę takim społecznikiem, nie ukrywam, nie tylko.
1: No właśnie, Kasiu, udzielasz się też charytatywnie. Mogłabyś trochę więcej o tym opowiedzieć?
0: Tak, ja właśnie po poprzednich premierach moich piosenek zarówno angażowałam się w akcję Kliniki Budzik Ewy Błaszczyk, gdzie już wielokrotnie występowałam na takich jej inicjatywach aktorki, właśnie galach Fundacji Ewy Błaszczyk, również dla Kliniki Kardiochirurgii imienia Zbigniewa Religii miałam przyjemność koncertować, występować, a także dla SOS Wioski Dziecięce. Przy ostatnich premierach też miałam okazję, co było również transmitowane w telewizji, opowiadać, byłam gościem w szkole, w której jestem absolwentką w podstawówce i opowiadałam dzieciom, jak spełniać marzenia i jak przechodzić przez właśnie, pokonywać swoje przeszkody na swoim przykładzie. Też pokazywałam drogę muzyczną, ale też film, który każdemu polecam, 20-minutowy Cyrk Motyli, który pokazuje właśnie, że im większa walka, tym większe zwycięstwo, czyli taki motywacyjny film. I później teraz aktualnie zaplanowane

0: są również spotkania w Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie, gdzie również będę spotykać się z młodzieżą, opowiadać o swojej pasji, pytać oczywiście o ich pasję, w jaki sposób, mam nadzieję, doradzać i motywować dzieci, aby nie poprzestawały tylko na marzeniach, że warto prosić o pomoc, że warto rozwijać się, nawet kiedy wydaje nam się, że nie jest to realne. Tym bardziej sprawia mi to przyjemność, jakby te działania muzyczne i to, co robię, kiedy dostaję też wiadomości czasami, czy na Instagramie, czy na fanpage'u od osób, które gdzieś widzą ze mną wywiady, widzą te działania moje społeczne, te teledyski i czasami młodsze osoby właśnie, które nie miały odwagi wcześniej spełniać marzeń, ale piszą mi, że zaczęły chodzić na lekcje śpiewu, udzielać się na festiwalach piosenki, działać, że się nie poddają, mimo oczywiście hejtu i krytyki, które jest powszechne, tak? Ale myślę, że nie powinniśmy się jakby zwracać uwagi na to, co nas ciągnie w dół, ale na swoje serce, bo tak naprawdę to, co nas ożywia, ta nasza pasja, to, co mamy w sercu, nas ożywia i myślę, że to też jest taki antyhejt, antykrytyka wobec innych i trzeba właśnie patrzeć na to, co nas ożywia w życiu. Przynajmniej ja w tym kierunku idę i mam nadzieję, że to odzwierciedlam też swoimi działaniami.
1: Czyli też, Kasiu, chcesz motywować innych do spełnienia swoich marzeń.
0: Tak, wyjątkowo wydaje mi się, że to właśnie ta motywacja dla takich młodych ludzi jest dla mnie bliska, bo sama będąc jeszcze małą dziewczynką, czy gdzieś tam jeszcze przed studiami, nie miałam tej odwagi w sobie i myślę, że to jest takie autentyczne i bliskie i właśnie takie akcje społeczne dla dzieci są najbliższe mojemu sercu i w to chciałabym najbardziej pójść przy okazji premier, aby nie tylko brać, tak, ale również dawać.
1: Kasiu, muzykę do Chcę Ciebie skomponował Piotr Siejka, który ma na koncie też hity dla takich gwiazd jak Edyta Górniak czy Natalia Kukulska. Jak trafiliście na siebie i jak wyglądała Wasza praca w studiu?
0: Tak, właśnie z Piotrem Siejką już działam teraz, zakończyliśmy współpracę przy trzeciej mojej piosence. Wcześniej miałam również inne bardzo cenne współprace. Z Piotrem Siejką skontaktowałam się, słysząc jego właśnie utwory, które bardzo mi się spodobały. Przez wspólną znajomą skontaktowaliśmy się i wyjątkowo z nim współpraca jest udana, bo po prostu po pierwsze ma bardzo fajny, dobry gust, jeśli chodzi o nowoczesne brzmienia. Po drugie jest bardzo również otwarty, mimo swojej opinii i mimo swojego wysokiego poziomu i swojego takiego dobrego gustu, jest również otwarty na drugą osobę, a uważam, że nie tylko te umiejętności są ważne i nie tylko jakby znajomość rynku muzycznego, ale ta otwartość między ludźmi jest we współpracy niezastąpiona. Uczciwość i otwartość, to myślę, że są takie dwa mianowniki, które go charakteryzują i stąd też ta moja chęć współpracy i kontynuacji z nim.
1: A kiedy doczekamy się albumu? Czy tworzą się powoli jakieś plany wydawnicze?
0: To jest aktualnie moja szósta piosenka właśnie, szósty singiel. Tak, oczywiście, jakby po premierach tej piosenki będziemy nagrywać kolejne. Na razie na ten moment będę starać się skupiać na tych, bo też dodam, że też również odbył się koncert taki premierowy, chociaż przed premierą medialną, ale odbył się również koncert w Łazienkach Królewskich w Pałacu na Wyspie, który też dodam, że również był również organizowała, można powiedzieć, Vital Voices, również fundacja, która wspiera młodych ludzi w rozwoju, więc tutaj też się cieszę, że gdzieś mogłam uczestniczyć czy współtworzyć ten projekt. Natomiast oczywiście po premierze tej piosenki będziemy dogrywać kolejne. Raczej jest to w dalszym, że tak powiem, horyzoncie, nie w tak bliskim jak te premiery, które teraz będą się odbywać przede mną, ale będę o wszystkim informować na social mediach.
1: Kasiu, w takim razie trzymamy oczywiście za Ciebie kciuki i takim akcentem rozmowę zakończymy, a już teraz premiera w Trendy Radio Chcę Ciebie, najnowszy singiel Kate Dąbrowskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę samych pozytywnych emocji przy Chcę Ciebie.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło przed portiernią Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Z przekazanych informacji wynikało, że podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, groził mu. W obawie o swoje bezpieczeństwo mężczyzna zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie agresor wybił szybę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci podjęli działania, w wyniku których zatrzymali 52-latka na ulicy Zamkowej w Jarosławiu. Podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie ostre narzędzie, którym groził portierowi. 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania trafił do policyjnej izby zatrzymań. Mężczyźnie została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków odurzających w organizmie. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Zarząd Powiatu Gorlickiego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu realizacji rozbudowy siedziby starostwa. Zakładano m.in. poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie funkcjonalności budynku i poprawę warunków obsługi mieszkańców Powiatu Gorlickiego oraz pracy urzędników. Projekt przewidywał również zwiększenie powierzchni użytkowej i utworzenie około 100 miejsc parkingowych, mówi Mirosław Waląg, starosta Powiatu Gorlickiego.
2: Ujęcie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej miało charakter wyłącznie planistyczny. Rozbudowa starostwa była rozważana pod warunkiem pozyskania odpowiednich środków, przede wszystkim z planowanej sprzedaży nieruchomości, które należą do starostwa, oraz ewentualnego dofinansowania zewnętrznego. Nie zakładaliśmy finansowania tej inwestycji poprzez kredyt. To jest nieprawda, demontuję tą informację. Istotne było w tym przedsięwzięciu to, że miała zostać po prostu sprzedana nieruchomość, która nie byłaby już potrzebna powiatowi.
1: Obecny budynek wymaga dostosowania m.in. w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony danych i informacji, a także wydzielenia części ogólnodostępnej i służbowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń i infrastruktury technicznej.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Ruszyło głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Tarnowa na 2027 rok. W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy wybierają projekty podzielone na dwie kategorie, duże i małe. Głosowanie potrwa do 26 października. Do rozdysponowania jest ponad 5 700 000 złotych, a o tym, na co zostaną przeznaczone te środki, zdecydują mieszkańcy. W tej edycji można oddać dwa głosy, na jeden projekt mały i jeden duży. W przypadku tych pierwszych ich wartość waha się od 20 do 150 tysięcy złotych. Projekty duże to te od 150 tysięcy do miliona. Po ocenie formalnej i merytorycznej dopuszczono do głosowania 23 projekty duże i 20 małych. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Tarnowa ujęci w rejestrze mieszkańców lub posiadający tarnowską kartę miejską w wersji premium. Od tej edycji dopuszczono do głosowania już 16-latków. Głosować można na kilka sposobów: za pomocą formularza internetowego, tarnowskiej karty miejskiej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta. Wyniki głosowania poznamy 29 października.
0: Reklama.
4: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos AI.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Reklama.
7: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.

0: To jest czwartek razem z Trend Radiem, konkretnie 15 dzień października. Tegoż dnia po raz kolejny zwracamy się do kierowców. Posłuchajcie nas uważnie, a konkretnie Michała Sienickiego, który przygotował również i w tej godzinie świeżutkie informacje drogowe.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Ruch odbywa się bez większych przeszkód. Jedynie przed najważniejszymi skrzyżowaniami trzeba zachować zwiększoną ostrożność i troszkę zwolnić. Krośnie utrudnienia występują na ulicy Bieszczadzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Polną w stronę centrum miasta. Na ulicy Jana Pawła II w stronę Jasła nadal trwają prace drogowe. Jeden pas ruchu jest zamknięty. Bliżej w centrum troszkę zwalniamy na ulicach Legionów, Niepodległości, ulicy Korczyńskiej, Okrzei oraz Czajkowskiego i Jagiellońskiej. Utrudnienia związane z robotami na ulicy Grodzkiej, gdzie zamknięty jest przejazd przez remontowany odcinek, oraz na ulicy Piastowskiej. Poza tym prace trwają na ulicy Białobrzeskiej. W Jaśle zwalniamy przed rondem Solidarności oraz w centrum miasta. Noga z gazu również na ulicy Piłsudskiego i ulicy Metzgera. Wolniej również na Jagiellońskiej, Szajnochy, Mickiewicza, Kołłątaja i 3 Maja. W Gorlicach noga z gazu przede wszystkim na ulicy Kościuszki i ulicy Parkowej. Mniejsze spowolnienia na Mickiewicza, Regionów i ulicy Stawiska. Prace drogowe odbywają się na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Ariańskiej i Szpitalnej.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Krosno Okrytówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
2: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.

Zanim wybije godzina 9 na zegarze, to my cofniemy się w czasie do roku 1980. To właśnie 15 października, wtedy na półkach sklepów muzycznych pojawił się debiutancki imienny album trójmiejskiej formacji Kombi. Przez wielu nazywany po prostu płytą z muchą. Ale zanim Sławomir Łosowski i Grzegorz Skawiński w pełni opanowali polską scenę synth-popową hitami takimi jak Słodkiego Miłego Życia, to właśnie ten pierwszy krążek przyniósł im ogromną popularność. A wszystko zaczęło się od numeru, który zna chyba każdy. Oto pierwszy wielki hit, który promował ten debiut, Przytul Mnie. My w Trend Radio właśnie 15 października przypominamy ten numer, od którego zaczęła się historia grupy Kombi. A później, jak to w każdej muzycznej rodzinie, rozłamy też musiały być.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym, sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty nadane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty, mamy najnowszy raport. Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne w stosunku do funkcjonariuszy. Słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
2: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
1: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
3: Była to ogromna ilość lekarstw. Było około 60 tysięcy samych tabletek.
1: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
4: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
1: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
5: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
1: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanitas aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom. A wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonię Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
2: Zarówno dla nas Ararat, zero i my dla Araratu jesteśmy dzisiaj nie wiadomo. Dla mnie dzisiaj większe powiedzmy koncentracja i taki fokus, skupienie jest no, na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba Państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe. No bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, no bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
1: Lech Poznań spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem. Są groźni przy stałych fragmentach, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
3: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
1: Mecz w Poznaniu o 18.45, a w Białymstoku o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2, choć przegrywał w 82 minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Igi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, Czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7, 3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach o 13:00. Zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Pora już na informacje pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj deszcz w regionie zagości, a na termometrach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie w ciągu dnia zobaczymy w okolicach 13 stopni Celsjusza. Nocą te temperatury spadną do trzeciej kreski powyżej zera. Do tego ciśnienie 1021 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę. Wiatr jest niekorzystny.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Krosno Okrytówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na Castopro.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.
2: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
3: Takim oto sposobem minęła na zegarze godzina 9, a to znak, że wkrótce przegląd prasy czeka na słuchaczy Trend Radia. Ewa Bukowiecka już wkrótce też zaglądnie do pierwszych porannych artykułów, a my zostawiamy Was jeszcze na chwileczkę, oczywiście z muzyką, która budzi Was w dalszym ciągu w ten czwartkowy poranek. 15 dzień października, poranna zmiana. Pozdrawiamy pięknie.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w czwartek. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk. Inicjatywa ta wyszła od Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Akcja ma zachęcać wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci, do regularnego mycia rąk jako kluczowego elementu profilaktyki przeciw biegunce i infekcjom układu oddechowego. W inicjatywę tę zaangażowało się łącznie 70 państw, głównie rozwijających się, gdzie współczynnik śmiertelności dzieci jest szczególnie wysoki. Kluczową kwestią dla powodzenia kampanii jest współpraca ze szkołami i przedszkolami. No to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze święto, a za chwilę przegląd prasy. Vamos, todos a cantar!

0: Reklama.
1: Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek, 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.

w Jasionce pod Rzeszowem. Jak poinformowała agencja Interfax Ukraina, to pierwszy lot prezydenta Ukrainy do państwa trzeciego z terytorium Polski od czerwca, gdy doszło do ochłodzenia relacji między Warszawą a Kijowem. W ostatnich miesiącach stosunki obu krajów były napięte, między innymi z powodu sporów dotyczących pamięci historycznej. Szczątki dwóch osób znalezione w lesie niedaleko fortu Orzechowce to najprawdopodobniej żołnierze armii rosyjskiej, którzy polegli tutaj w 1915 roku w trakcie odbijania fortu przez Niemców. Miejsce, w którym prowadzone są prace archeologiczne, to zapole Orzechowskiego fortu. Tutejszy las skrywa pajęczynę dawnych okopów, dołów strzeleckich i ziemianek. Przed siedzibą Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie odbyła się akcja profilaktyczno-informacyjna Różowy Październik. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat raka piersi oraz przypomnienie o znaczeniu regularnych badań profilaktycznych.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: O tej porze tradycyjnie posłuchajmy jeszcze raportu policyjnego.
2: Bez poważniejszych zdarzeń minęła dzisiejsza noc na drogach województwa podkarpackiego. Policjanci nie odnotowali żadnego poważniejszego wypadku, a dzisiaj rano po godzinie 8 na ulicy Słucharskiego w Robczycach na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 94 zderzyły się Peugeot i Nissan. W tym samym czasie na ulicy Słowackiego w Przemyślu doszło do kolizji autobusu z Toyotą. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj rano w Brzyskiej Woli. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Leżańsku otrzymał zgłoszenie, że na drzewie na jednej z posesji siedzi duży dziki kot. Na miejsce skierował policyjny patrol. Funkcjonariusze potwierdzili, że na drzewie znajduje się zwierzę. Po wyglądzie ocenili, że to najprawdopodobniej serwal, który niedawno uciekł z jednej z hodowli znajdującej się na terenie powiatu niżańskiego. Funkcjonariusze znaleźli ogłoszenie o zaginięciu zwierzęcia i skontaktowali się z właścicielem. Mężczyzna przyjechał na miejsce i potwierdził, że zwierzę należy do niego. Następnie bezpiecznie zabezpieczył serwala. Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie kodeksu wykroczeń. Funkcjonariusze wobec właściciela serwala zastosowali pouczenie. W Żyrakowie oficjalnie otwarto nowy gminny żłobek. Nowoczesna placówka zapewni profesjonalną opiekę, bezpieczną zabawę oraz wszechstronny rozwój 20 najmłodszym mieszkańcom regionu. Nowy obiekt został funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Wewnątrz przygotowano infrastrukturę najwyższej jakości, w pełni dostosowaną do potrzeb maluchów do 3 roku życia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
2: Ten żłobek posiada 20 miejsc dla najmniejszych mieszkańców naszej gminy. Jest to bardzo ważna inwestycja, nie tylko dla dzieci, które z tego korzystają. Chcę tylko powiedzieć, że tam jest wyposażony w 3 sale lekcyjne, zaplecze socjalne, wózkownie i wszystkie te elementy, które są wymagane w tego typu instytucji. To nie tylko 20 dzieci, które tam znalazły opiekę w czasie, kiedy ich rodzice pracują, ale właśnie to również dla 20 rodzin, a szczególnie kobiet, matek tych dzieci, otwiera się droga do kontynuacji kariery zawodowej.
1: Realizacja tej kluczowej dla gminy inwestycji pochłonęła łącznie ponad 1,8 miliona złotych. Gminie Żyraków udało się jednak pozyskać wsparcie zewnętrzne. Aż 1,4 miliona złotych pochodzi z rządowego programu Aktywny Maluch.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Rozpoczęła się rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie w ramach funduszy europejskich. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na grudzień bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają prace ziemne oraz drenażowe na terenie inwestycji. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału selektywnie zebranych odpadów na terenie gminy Zarszyn, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
4: Grupa docelową projektu oczywiście stanowią mieszkańcy gminy Zarszyn jako indywidualni odbiorcy usług. Ponadto odbiorcami będą także lokalne przedsiębiorstwa oraz drobni wytwórcy. PSZOK również będzie służył do działań informacyjno-edukacyjnych, organizacjom społecznym oraz również placówkom edukacyjnym, które działają na obszarze naszej gminy.
1: Całkowita wartość projektu dofinansowania wynosi 2,7 miliona złotych, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wynosi 2,3 miliona. Już w sobotę w Tarnowie odbędzie się 35. Tarnowski Bieg Leliwitów. Wyjątkowe wydarzenie, co roku przyciągające miłośników biegania z całej Polski. Start i meta rozpoczynających się o godzinie 19.30 zawodów znajdować się będzie na ulicy Wałowej w okolicach zakątku Spycymira Leliwity. Uczestnicy biegu głównego do pokonania mieli będą dystans 10 km, na który składać się będą 4 pętle o długości 2,5 km każda. Bieg prowadził będzie klimatycznymi uliczkami tarnowskiej Starówki, dając biegaczom okazję do zobaczenia najpiękniejszych zabytków miasta. Rozegrane zostaną także bieg towarzyszący, sztafeta mieszana złożona z 2 kobiet i 2 mężczyzn oraz sztafeta prawnicy w ruchu.
0: Reklama.
5: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
6: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro.

0: Wszystko w jednym miejscu.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.

Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy Gazetę Krakowską, a tematy, które się pojawią, to m.in. uruchomienie południowej obwodnicy Tarnowa, a także informacje ZUS. Więc zapraszam już za chwilę na wspólne kartkowanie.

0: przepis na dobry czwartek.
1: Czas już na Gazetę Krakowską. Po 10 latach od uruchomienia systemu z południowej obwodnicy Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 94 znikną kamery odcinkowego pomiaru prędkości. Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił, że urządzenia zostaną przeniesione w inne miejsce, gdzie są bardziej potrzebne. W Grójcu nie milkną echa odwołania Józefa Zborka z funkcji proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Parafianie zorganizowali akcję poparcia dla swojego ukochanego kapłana. 1000 serc dla księdza Józefa. Nie ustają w działaniach w walce o swojego proboszcza. Gęstnieje atmosfera w Zakopanem. Około 50-osobowa grupa zbulwersowanych mieszkańców zjawiła się pod Urzędem Miasta, aby złożyć oficjalnie petycję i sprzeciwić się poszerzeniu ulicy Kościeliskiej oraz projektowanej obwodnicy północnej. Mieszkańcy mówią wprost o ograbianiu z ojcowizny, a sprawa dotyczy bezpośrednio ponad 100 właścicieli nieruchomości. ZUS przeprowadza mniej kontroli przedsiębiorców, ale ich skuteczność jest rekordowo wysoka. Od stycznia do sierpnia tego roku w Małopolsce nieprawidłowości wykryto w 91,3% skontrolowanych firm. Łączny wynik finansowy kontroli w regionie wyniósł 62,2 miliona złotych. W całym kraju ZUS wykrył nieprawidłowości w ponad 90% przeprowadzonych kontroli.

standardowo na naszej antenie poranny przegląd prasy. Dzisiaj zadbała o niego, jak przez większość poranków, Ewa Bukowiecka. Tymczasem dla tych, którzy już czekają, aby zmierzyć się z wiadomościami z kraju i ze świata, informacja, te właśnie wieści popłyną do Was już za kilka minut.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
1: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
1: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagają cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej w Warszawie, prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
4: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
1: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.

0: pogodowe Podkarpacia i Małopolski dzisiaj pokazują nam opady deszczu na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa czy Mielca. Zobaczymy od 10 do maksymalnie 14 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury w okolicach 3 stopni powyżej zera, ciśnienie 1021 hektopaskali i wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę. Wiatr na najbliższe godziny niekorzystne.
1: Reklama. Nowiny zapraszają na jesienną edycję Forum Seniora Podkarpacia, która odbędzie się we wtorek 27 października w auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, inspirujące rozmowy o zdrowiu i aktywności oraz indywidualne punkty konsultacyjne przygotowane przez partnerów forum. Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona. Rejestracja na Forum Seniora i więcej informacji pod numerem telefonu 510 026 862. Szczegóły w nowinach i na www.nowiny24.pl/Forum Seniora.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: 15 dzień października, tuż po godzinie 10 w czwartkowy poranek. Jeszcze raz dzień dobry z naszej strony. Program Trendy Starty jeszcze się nie kończy. Jeszcze blisko 50 kilka minut możecie łapać właśnie ten poranny czas z Trendy Radiem. Dzisiaj też po raz kolejny pozwoliłem sobie sięgnąć do kalendarza. 15 dzień października, a więc przypominam, Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon i Roger świętują imieniny. To jest 288 dzień roku. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk, Międzynarodowy Dzień Mediacji. Mamy też Światowy Dzień Białej Laski, Święto Wojsk Radiotechnicznych, no i Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Jak widać, kalendarz świąt nietypowych dzisiaj 15 października funduje nam mnóstwo okazji do świętowania, a kolejną z nich może być na przykład znalezienie swojej wymarzonej pracy. W tym temacie w tej godzinie też pójdziemy Wam z pomocą.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 9 października 2026 roku. Barber Rymanów, elektryk Sulistrowa, florysta staż Krosno, kasjer-sprzedawca Krosno, kasjer-sprzedawca Rymanów, kierowca-dostawca Krosno, kierowca samochodu ciężarowego kategoria C plus E Krosno, kierowca samochodu dostawczego Krosno, kosmetyczka manicurzystka Rymanów, kosmetyczka staż Korczyna, lekarz-dentysta Krosno, malarz proszkowy Sulistrowa, młodszy pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego Krosno, monter rurociągu do znajomości rysunku izometrycznego Jedlicze, nauczyciel matematyki 4-18 etatu Krosno, operator betoniarni Pustyny, operator koparki Krosno, osoba do podawania posiłków pacjentom Iwoni Zdrój, osoba prowadząca, asystująca na zajęciach sportowych Krosno, pomoc kuchenna, staż Krosno, pomoc kuchenna, staż Krosno, pomocnik elektryka Sulistrowa, pomocnik montera rurociągu ze znajomością rysunku izometrycznego Jedlicze, pomocnik montera tras kablowych Sulistrowa, pracownik biurowy, staż Iskrzynia, pracownik biurowy, staż Krosno, pracownik do spraw utrzymania ruchu Sulistrowa, pracownik fizyczny Krosno, pracownik ochrony Jedlicze, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownica restauracji McDonald's Krosno, robotnik budowlany Sulistrowa, robotnik budowlany Rymanów, spawacz Sulistrowa,

0: Trendy, hit dnia w Trend Radio. Na naszej playliście pojawia się utwór, obok którego po prostu nie da się przejść obojętnie. Dawid Podsiadło, jego numer Pięknie Płyniesz. Mnóstwo dobrej energii, świetny klimat i brzmienie, które idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Podkręćcie odbiorniki, wrzućcie luz i zobaczcie i posłuchajcie sami, jak pięknie płynie muzyka w Trend Radio.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit dnia.

0: Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C+E, kierowcę kategorii C, C+E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ten czwartkowy czas, 15 października, walczymy z ofertami pracy w ramach giełdy pracy, ale też patrząc w kalendarz historyczny, warto wspomnieć o tym, iż dziś przypada rocznica śmierci jednego z największych polskich bohaterów narodowych, uczestnika walk o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 roku w szwajcarskiej Solurze. Naczelnik insurekcji z 1794 roku, generał i symbol walki o wolność, na zawsze wpisał się w naszą historię. Jego serce zgodnie z wolą spoczęło w Warszawie, a ciało w katedrze na Wawelu.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj wieczorem w centrum Leska pojawił się niedźwiedź. Na miejscu interweniowali policjanci, którzy zabezpieczali teren i monitorowali przemieszczanie się zwierzęcia. Służby apelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Z relacji wynikało, że zwierzę pojawiło się w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, skąd skierowało się w stronę ścisłego centrum Leska. Na miejscu pracowały patrole policji, które przeczesywały ulicę, dbały o bezpieczeństwo przechodniów i kontrolowały trasę, którą przemieszczał się drapieżnik. W związku z pojawieniem się niedźwiedzia nikt nie został poszkodowany. Służby przypominają, że w przypadku spotkania z niedźwiedziem nie należy się do niego zbliżać. Trzeba zachować spokój, wycofać się i zgłosić przypadek służbom.
3: To dzieje się blisko ciebie.
2: Zarząd Powiatu Gorlickiego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu realizacji rozbudowy siedziby starostwa. Zakładano między innymi poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie funkcjonalności budynku i poprawę warunków obsługi mieszkańców Powiatu Gorlickiego oraz pracy urzędników. Projekt przewidywał również zwiększenie powierzchni użytkowej i utworzenie około 100 miejsc parkingowych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: Ujęcie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej miało charakter wyłącznie planistyczny. Rozbudowa starostwa była rozważana pod warunkiem pozyskania odpowiednich środków, przede wszystkim z planowanej sprzedaży nieruchomości, które należą do starostwa, oraz ewentualnego dofinansowania zewnętrznego. Nie zakładaliśmy finansowania tej inwestycji poprzez kredyt. To jest nieprawda, demontuję tą informację. Istotne było w tym przedsięwzięciu to, że miała zostać po prostu sprzedana nieruchomość, która nie byłaby już potrzebna powiatowi.
2: Obecny budynek wymaga dostosowania, między innymi w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony danych i informacji, a także wydzielenia części ogólnodostępnej i służbowej oraz odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń i infrastruktury technicznej. Władze Krosna przygotowują się do wielkiej metamorfozy terenów nadrzecznych, prezentując nową koncepcję zagospodarowania obszarów zielonych przy Wisłoku. Inwestycja obejmie obszar o powierzchni blisko 21 tysięcy metrów kwadratowych, który ma przekształcić się w nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Kluczowym elementem tworzenia nowej wizji Wisłoka były szerokie konsultacje społeczne. Podczas spotkań mieszkańcy mogli ocenić przygotowane warianty i zgłosić swoje poprawki. Ostateczny plan uwzględnia między innymi sugestie sąsiadów inwestycji oraz opinie ekspertów do spraw dendrologii i ochrony środowiska, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
5: Tu są ogromne problemy z uzyskaniem terenów pod ścieżki pieszo-rowerowe nad Wisłokiem, bo wchodzimy czasem w teren prywatny i dyskutujemy z właścicielami o odkupieniu tego terenu. Nie zawsze udaje się wszystko uzgodnić tak, by przystąpić do projektowania i potem do realizacji, mieć przygotowaną przede wszystkim dokumentację do realizacji. Różnie to wygląda, są tutaj opóźnienia ze względu właśnie na brak porozumień z mieszkańcami, albo też brak zidentyfikowanych właścicieli tych działek nad rzeką.
2: Finalne założenia projektowe przewidują podział nadrzecznego terenu na 6 odrębnych stref rekreacyjnych. Każda z nich zostanie dostosowana do innych potrzeb lokalnej społeczności.
1: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy. Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
6: O, lepiej się wyśpisz. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Krosno Okrętówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Zawsze trendy, hity. Trendy na

Czyżby, moi mili, jesionka znów była najgorętszym punktem przesiadkowym tej jesieni? Otóż, jak można wyczytać w sieci, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po kilku miesiącach przerwy, podczas których wolał latać przez Mołdawię, znów skorzystał z lotniska Rzeszów-Jasionka. W środę ukraiński przywódca poleciał stąd z wizytą do Londynu. Wygląda na to, że nasza jasionka ma w sobie jakiś magnetyzm. W końcu, jak lecieć w wielki świat, to tylko z Podkarpacia. A my właśnie do tych newsów Trendy Radia dokładamy też i właśnie lotniczy, muzyczny temat, też lokalny, bo to Ignacy i samoloty.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, projektowy urząd pracy w Gorlicach. Stan na dzień 9 października 2026 roku. Pielęgniarka, miejsce pracy Klimkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku do spraw infrastruktury, miejsce pracy Łosie. Inżynier elektryk, miejsce pracy Lipinki. Księgowy, miejsce pracy Gorlice. Pracownik do spraw kadr i płac, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa. Kierowca samochodu ciężarowego, miejsce pracy Teren Kraju. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG, praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG i MAG, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, praca w Niemczech. Glazurnik, praca w Niemczech. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca teren powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant, praca teren kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobelanka. Sprzedawca, miejsce pracy Libusza. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Szczepańcowa. Magazynier, miejsce pracy Ropica Polska. Osoba do wykładania towaru na półkach, miejsce pracy Ropica Polska. Operator wózka widłowego, miejsce pracy Szczepańcowa. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Opiekun osoby starszej, praca w Niemczech i w Polsce. Szwaczka maszynowa, miejsce pracy Grybów. I krojczy, miejsce pracy Grybów. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Fizjoterapeuta, Brusiek, kierowca, Sanok, kucharz, Sanok, mechanik pojazdów samochodowych, Sanok, nauczyciel, Sanok, operator oprawiarek sterowanych numerycznie, Sanok, pomoc kuchenna, Sanok, pracownik gospodarczy, Sanok, pracownik produkcji, montażysta, Sanok, robotnik obsługi zwierząt, Sanok, spawacz, Sanok, sprzedawca, Sanok, ślusa, spawacz, Sanok, technik farmaceutyczny, Sanok. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

Niektórzy twierdzą, że król żyje. Mowa o Elvisie Presleyu i patrząc na to, co ekipa Pnau zrobiła z jego kultowym Suspicious Minds, chyba naprawdę coś w tym jest. Na finiszu naszej muzycznej przygody z porankiem Trendy Startu w ten czwartek, odświeżona, zremiksowana i naładowana nową energią wersja legendarnego hitu właśnie wjeżdża na naszą antenę. Słuchajcie głośniej, bo Elvis i nowoczesność wpada z wizytą właśnie do Was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
2: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
3: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
2: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
4: Ostatnio pan Świączkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
2: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
1: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet dofinansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
5: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
6: który wetuje jak leci wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
1: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
7: Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce opady deszczu, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie spodziewajmy się 14 stopni Celsjusza. Nocą te temperatury spadną do 3 kresek na plusie. Ciśnienie 1021 hektopaskali i wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, termika zapowiada się chłodna i mokra. A tak właśnie pogodą dzisiaj też standardowo przyszło nam zakończyć program Trendy Start. Łukasz Michal, dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Reklama.
8: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
0: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, moi drodzy, to czwartek.
3: A dzień
2: czwartek,
3: dobry.
2: Dajemy radę oczywiście z programem 90 na godzinę, który będzie do godziny 12. Po 12 pozdrowienia i dedykacje.
3: No tak, pewnie,
2: więc
3: że tak.
2: Zaczynamy.
3: Zapraszamy.
2: Dzień dobry.
3: Cześć.
2: Będzie mi to, bo...

0: Trend Radio. Moi drodzy, pojawia się teraz fiński DJ i producent muzyczny. No to teraz, no to za zespół będzie.
1: Darude. No jak fiński, to tylko z tym się
0: Feel the beat. Znacie ten numer? Jeśli ktoś chodził na imprezy, to musi znać. A jeśli pracujecie teraz gdzieś w ogródku, na budowie, podgłoście trochę panowie.
1: Widzę, że humorek dopisuje, Marcinie.
0: Tak.
1: Cieszę się, fajnie.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
3: Największe hity tylko dla Was.
4: Helter Bit i Take Me Away.
5: Tak. Zabierzcie mnie stąd.
4: Gdzie byś chciała, żeby zabrali Cię stąd?
5: Wiesz, Marcin.
4: Loret
5: de Mar.
4: Tam. Co?
5: Loret de Mar.
4: To gdzie to jest?
5: Hiszpanii.
4: Tak, ty tak właśnie planujesz hiszpańskie wypady.
5: Planuję właśnie.
4: Tak?
5: No pewnie, że tak.
4: No wiem, ale wolałabyś tak na plaży, wolałabyś tak w spa, czy
5: na
4: wolałabyś
5: plaży.
4: Po prostu na
5: jest
4: plaży?
5: Jest czysta plaża. Ja i Loret de Mar, a? Ja już to widzę.
4: No ja widzę tam inaczej ciebie.
5: To proszę, słucham.
4: Nie powiem, powiem ci poza anteną,
5: no to
4: nie
5: dobrze.
4: Będziesz zadowolona.
5: Boję się.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Sandra.
2: Around My Heart.
1: No, jeden z lepszych kawałków Sandry.
2: Tak mówisz, że miłość krąży wokół twojego serca już od wczesnych lat.
1: Ach, Marcin, to już ciężko
2: miłość
1: liczyć.
2: Miłość do słodyczy to nigdy do siebie nie...
1: No po prostu to
2: nie odchodzi
1: jest
2: od ciebie.
1: Cudownego.
2: Moi drodzy, tak, to jest zjadacz, słuchajcie, wszystkiego, jestem, co ma cukier i okropny. Kalorie. Nic to nie daje. Niektórzy, słuchajcie, jedzą na potęgę i nie zgrubną nic, a raczej nie przybędą.
1: Dokładnie.
2: Na wadze.
1: Wiesz,
2: a inni się powstrzymują troszeczkę, tylko dziubną i już.
1: I już, ale słyszałam, że to
2: i jesteś
1: się
2: z tego
1: jakoś...
2: A, ja jestem z tego B.
1: No tak, no, wiesz. Jesteś cegiełką. A ja balonem.
2: Sandra.
1: Lecimy z tym.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Hazel Bass pojawia się na antenie Trendy Radia. Zespół oczywiście znany, moi drodzy, i pamiętacie pewnie z tych wczesnych kaset, które oczywiście były bardzo popularne. Słuchajcie, pod koniec lat 80., początkiem lat 90. tak samo. Hazel Bass i A Living in Danger. To jest numer, to jest hit, ten od Happy Nation.
2: Dokładnie, gramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 17 i 18-latek z gminy Sędziszów Małopolski najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. Mężczyźni są podejrzani o znęcanie się nad 49-latkiem, bezprawne pozbawienie go wolności oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Sędziszowie Małopolskim. Jak ustalili policjanci, sprawcy kopali, poniżali, wyzywali i wyśmiewali 49-latka, a następnie skrępowali mu ręce i nogi oraz pozostawili go w przydrożnym rowie. Swoje zachowanie nagrali telefonem, a jeden z nich opublikował film w mediach społecznościowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Sąd rejonowy na wniosek prokuratora zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Modernizacja budynku poradni specjalistycznych przy ulicy Chopina w Jaśle poprawi dostępność placówki dla pacjentów oraz komfort ich obsługi. Inwestycja o wartości ponad 6,7 miliona złotych, realizowana w ramach znanego już programu Rozwijamy Jasło, całkowicie odmieni obiekt, który znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Prace już trwają. Tutaj w ramach tej współpracy udało się rozpocząć wszystkie procedury w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową, rozbiórki i skuwania tego, co będzie podlegało usunięciu, a w domyśle chodzi głównie o docieplenie ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wszystkich systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kompleksowy remont całego obiektu. Oczywiście ważną rzeczą, która jest podnoszona przez mieszkańców i nie tylko, jest kwestia dostępności budynku, dlatego przygotowujemy również dodatkową, jakby około tej inwestycji, dodatkowy temat. Tutaj rozmawiamy z powiatem, ze starostwem powiatowym, aby powiększyć ilość miejsc postojowych w bezpośrednim otoczeniu budynku i zlokalizować również przystanek autobusowy praktycznie obok budynku.
1: Warto pamiętać, że na czas trwania tego wielkiego remontu gabinety lekarskie zostały tymczasowo przeniesione do placówek przy ulicy Kraszewskiego 13 oraz ulicy Lwowskiej 22.
3: Słuchaj, jak brzmi Twój region?
1: Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Gładyszowie będą korzystać z nowego 24-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy autobus zapewni uczestnikom WTZ bezpieczny i wygodny dojazd na zajęcia oraz ułatwi codzienne funkcjonowanie. Zakup pojazdu to ważny element działań na rzecz likwidacji barier transportowych, zwiększania samodzielności osób z niepełnosprawnościami i poprawy ich jakości życia. Program Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wspiera dłuższą aktywność zawodową osób po 50 roku życia i pokazuje, że ich doświadczenie ma realną wartość. O szczegółach mówi Barbara Owsiak, dyrektor gabinetu prezesa ZUS.
4: Aktywni 50+. Skierowane jest to do osób 50+, ale nie tylko, bo jeżeli ktoś, kto ma mniej niż 50 lat, to oczywiście absolutnie może też wziąć w nim udział, zgłosić się do niego. Na czym polega? Adresujemy ten projekt do pracowników, osób będących na rynku pracy, mogących jeszcze być aktywnymi na rynku pracy. Zachęcamy do dłuższej aktywności zawodowej. Informujemy o tym, jak jest skonstruowany system emerytalny i jak jest wyliczana emerytura. Dlatego, że jeszcze na tym etapie, jak mam 50 lat, pamiętajmy, że kobiety powszechny wiek emerytalny osiągają w wieku 60 lat, my mężczyźni w wieku 65, ale to jest jeszcze taki czas, kiedy naprawdę mogę jeszcze pomyśleć, dołożyć do tej emerytury.
1: Inicjatywa pomaga planować karierę, zwiększać przyszłą emeryturę oraz sprawdzać zasady pracy na emeryturze.
0: Reklama.
5: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko.

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Full Speed
5: i Star.
6: 94. rok, moi drodzy, to się rządził takimi prawami, jak go słyszycie teraz w tym utworze.
5: Marcin,
6: jakimi? O takimi.
5: A jak to jest z tymi gwiazdkami? Jak widzisz spadającą, to co?
6: To myślę, życzenie.
5: I jakie jest takie twoje?
6: No nie mogę powiedzieć, bo życzenie jest.
5: Pewnie odbiorniki, tak?
6: Jakie odbiorniki?
5: Żeby spadały ci z nieba.
6: Tak,
5: a, już widzę, że o to ci chodzi.
6: W ogóle mówisz. A tobie jakie?
5: A, Marcin, nie chcesz wiedzieć.
6: Nie chcesz wiedzieć. Nie dowiem się dzisiaj.
5: Dzisiaj nie.
6: Full Speed Star.
5: Już teraz.
6: O gwiazdach myśli często.
5: No czasem.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Squeezer, moi drodzy, pojawia się na naszej antenie. Znany zespół oczywiście przez Sweet Kisses i Blue Jeans.
2: I Without You.
1: No, ale nie zagramy ani tego, ani tamtego, ani jeszcze innego, tylko zagramy Scandy Randy.
2: Scandy i Randy. Tak, dokładnie.

0: Captain Jack pojawia się na naszej antenie.
1: Captain Jack, jeden z fajniejszych hitów, jak nie najlepszych.
0: No, słuchaj, no chyba najlepszy, bo jeśli miałaby się nazywać Ania i Ania, no to byś tak, wiesz, robiła, że to Ania, to ty.
1: Wiesz, i
0: musiałabyś taki najfajniejszy przebój, to oczywiście Ania, Ania.
1: Plus to jest tak proste imię, Ania, tak, że każdy by zapamiętał, nie?
0: No i fajne rymowanki, rymowanki są do Ani.
1: Wiem, co chcesz, masz na myśli.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale różne są.
1: Wiem, niestety.
0: Co, Squeezer, Scandal Randy, o, na tym zatrzymaliśmy się przedtem, teraz się zatrzymujemy na Captain Jack.
1: No to zagrajmy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczas dla Ciebie.
1: Moi drodzy, cóż tutaj mamy? No, rewelacja, bo słuchajcie, tu Brothers on the Fourth Floor,
2: to jest... na patyku.
1: Co ty mówisz? Że to nie wakacje, to nie lato. Holenderski zespół teraz pojawi się na naszej antenie. Eurodance'owy, który założony został przez dwóch braci. No i oczywiście też Diraka. Dirak to był oczywiście taki raper, który tam w tym projekcie występował i nakręcał, słuchajcie, rymy. No, to tak zagramy.

0: Cześć, żegnamy się.
1: No tak, tak, tak, ja się żegnam, ty oczywiście no zostajesz. Tak, jeszcze pozdrowienia, jeszcze dedykacje.
0: Nie chciałbyś zrobić mi jakieś śniadanie?
1: Zrobię ci, zrobię.
0: Ja jestem głodny.
1: Aś się częście z głodu.
0: Trzęsie mnie aż,
1: Bywa tak.
0: Dobra, to dzięki.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwo ma stanieć przed weekendem, na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
2: Niedobrze. Każdy dużo jeździ. Ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie.
3: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
4: Nie czuję się winny i sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
3: Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
1: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
5: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
1: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
6: Spójrzmy jeszcze na info pogodowe. 13 stopni to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują również opady deszczu, ale z tym musimy się liczyć. No bo jest jesień. Jutro już 14 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W nocy, no niestety ciepła nie będzie, bo 4 stopnie. Sobota też chłodna, 13 w nocy spadnie do 8 i wietrznie. Do tego wszystkiego.
7: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota, w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba!
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
7: Reklama.
17: Granie na żądanie.
18: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Koszt złotówka plus VAT.
6: Dzień dobry, mini czwartulo, ale słuchajcie, coś mi się pokićkało, jak to się mówi, z rana, no i sobie ubzdurałam, że dzisiaj jest piątek, a tu jednak nie, no i właśnie człowiek żyje czasem w takiej iluzji, że to jest okropne. Mam nadzieję, że czujecie się, jakby był piątek, oby tak było i tego wam oczywiście życzę, ale na razie zapraszam na program Granie na Żądanie. 7148, trendy. I to, co macie do przekazania, bo startujemy. Za to mamy plus dodatkowy dzień, nie? No a jak są plusy?

0: 95 i 2 FM.
1: Proszę o pozdrowienia dla upartego Michała wraz z ekipą fachowców oraz Smerfa na wykończeniówce na budowie w Przysiekach. Piosenka, bardzo bym prosił, jak ja nie lubię swojej roboty. Panowie, no na pewno nie jest aż tak źle. Gorzej chyba będzie, jak pogoda będzie coraz gorsza. Ale no już jest tak zimno i nieprzyjemnie, współczuję. Ale za to dobra piosenka teraz poleci. Specjalnie dla Was. Gramy.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrytówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
3: Z okazji urodzin dla mojej siostry Sabiny samych pięknych dni życzy Dorota. Proszę o piosenkę ATB Let You Go. Sabcia, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, radości, uśmiechu i samych przyjemności w życiu. ATB już teraz pięknie.

Dla najcudowniejszej kobiety Marysi niech dzisiejszy uśmiech i humor cię nie opuszczą. Adam Chrola, tego co najlepsze. No właśnie, Maryś, specjalnie dla ciebie taka piękna dedykacja muzyczna. No i mam nadzieję, że no ten uśmiech zostanie z tobą na zawsze. Bo nic tak nie poprawia humoru w drugiej osobie, jak właśnie zarażanie tym śmiechem. No to gramy.

Luca Rossi, A Ty Bądź. Specjalna dedykacja dla kochanego męża Roberta. Panie Robercie, specjalnie dla pana już teraz taka cudowna dedykacja od żony. No to na pewno uśmiech na twarzy zostanie wywołany.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj wieczorem w centrum Leska pojawił się niedźwiedź. Na miejscu interweniowali policjanci, którzy zabezpieczali teren i monitorowali przemieszczanie się zwierzęcia. Służby apelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Z relacji wynikało, że zwierzę pojawiło się w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, skąd skierowało się w stronę ścisłego centrum Leska. Na miejscu pracowały patrole policji, które przeczesywały ulice, dbały o bezpieczeństwo przechodniów i kontrolowały trasę, którą przemieszczał się drapieżnik. W związku z pojawieniem się niedźwiedzia nikt nie został poszkodowany. Służby przypominają, że w przypadku spotkania z niedźwiedziem nie należy się do niego zbliżać. Trzeba zachować spokój, wycofać się i zgłosić przypadek służbom.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: W Żyrakowie oficjalnie otwarto nowy gminny żłobek. Nowoczesna placówka zapewni profesjonalną opiekę, bezpieczną zabawę oraz wszechstronny rozwój 20 najmłodszym mieszkańcom regionu. Nowy obiekt został funkcjonalnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Wewnątrz przygotowano infrastrukturę najwyższej jakości, w pełni dostosowaną do potrzeb maluchów do 3 roku życia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
3: Ten żłobek posiada 20 miejsc dla najmniejszych mieszkańców naszej gminy. Jest to bardzo ważna inwestycja, nie tylko dla dzieci, które z tego korzystają. Chcę tylko powiedzieć, że tam jest wyposażony w 3 sale lekcyjne, zaplecze socjalne, wózkownie i wszystkie te elementy, które są wymagane w tego typu instytucji. To nie tylko 20 dzieci, które tam znalazły opiekę w czasie, kiedy ich rodzice pracują, ale właśnie to również dla 20 rodzin, a szczególnie kobiet, matek tych dzieci, otwiera się droga do kontynuacji kariery zawodowej.
1: Realizacja tej kluczowej dla gminy inwestycji pochłonęła łącznie ponad 1,8 miliona złotych. Gminie Żyraków udało się jednak pozyskać wsparcie zewnętrzne. Aż 1,4 miliona złotych pochodzi z rządowego programu Aktywny Maluch. Zakończyła się przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Zakres inwestycji objął przebudowę i rozbudowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, przeznaczonego m.in. do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Zmodernizowano także boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Zamontowano również ławki i stojaki na rowery. Dodatkowo powstały mury oporowe z odwodnieniem, zabezpieczające skarpę przed osunięciem, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: Powstał nowoczesny obiekt z boiskiem wielofunkcyjnym, zmodernizowanym boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią lekkoatletyczną, skocznią do skoków dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową. Zadbaliśmy również o oświetlenie, odwodnienie, monitoring i zagospodarowanie terenu wokół kompleksu. Dzięki tym wszystkim zabiegom uczniowie zyskali przestrzeń, która pozwala prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego na znacznie szerszą skalę.
1: Wartość zadania wyniosła ponad 3,1 miliona złotych. Rozpoczęła się rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie w ramach funduszy europejskich. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na grudzień bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają prace ziemne oraz drenażowe na terenie inwestycji. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału selektywnie zebranych odpadów na terenie gminy Zarszyn, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
5: Grupę docelową projektu oczywiście stanowią mieszkańcy gminy Zarszyn jako indywidualni odbiorcy usług. Ponadto odbiorcami będą także lokalne przedsiębiorstwa oraz drobni wytwórcy. PSZOK również będzie służył do działań informacyjno-edukacyjnych, organizacjom społecznym oraz również placówkom edukacyjnym, które działają na obszarze naszej gminy.
1: Całkowita wartość projektu dofinansowania wynosi 2,7 miliona złotych, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wynosi 2,3 miliona.
0: Reklama.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na wełnę mineralną firmy Klimul. Cena od 7 zł 49 groszy za metr kwadratowy. Oraz płyta karton gips firmy Norgips w cenie od 9 zł 49 groszy za metr kwadratowy. Dodatkowo wydłużamy promocję na systemy elewacyjne firmy Klejp. Tynk elewacyjny silikonowy w jadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni. Posiadamy w ciągłej sprzedaży w dobrych cenach pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
16: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Najlepsze życzenia dla cioci Jadzi z Brzezin w dniu imienin. Dużo zdrowia i gości w niedzielę. Zagrajcie u cioci na imieninach buziaki. O, jak słodziaśnie. Pani Jadzi życzymy oczywiście dużo, dużo uśmiechu, miłości, no i super, no właśnie, imprezki i rodzinę też pozdrawiamy.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Kochanej siostrze Agnieszce z okazji urodzin dużo zdrówka i spełnienia marzeń życzy siostra Beata. Pozdrowienia również dla Trendy Radia, piosenka Sylwii Grzeszczak o chijach. Dziękuję gorąco, oczywiście przekażę kolegom i koleżankom z pracy dalej. Agula, a dla Ciebie dużo, dużo uśmiechu, miłości i zdrowia, bo jest najważniejsze i spełnienia wszystkich marzeń. I siostrę Beatkę też pozdrawiamy.

Dla ekipy, która uwija się przy porządkowaniu. Pozdro, dwie morgi słońca. Zagrajcie. Roberto pozdrawia. Robercie, no chciałoby się, żeby słonecznie jeszcze było, nie? Niby ma być. Kiedy? Jeszcze nie wiem. Dla ekipy, tak, zagramy. No i mam nadzieję, że też wam się uda jeszcze przed deszczem.

Żegnam się z wami. Trzymajcie się, Filip Waćkowski przejmuje popołudniówkę. No i standardowo do później. Trendy lista też oczywiście będzie czekała. Dobrego ciąga, heja!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób, ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
2: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki, to raczej prokuratura.
1: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie Riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Włodymira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
3: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
1: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4, Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
5: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
4: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
1: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.

0: Dzisiaj okolice 12 stopni, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, po czym poznać, że jesień to tu tak już na pełnej. W nocy ciepło, ciepło, nawet 7 stopni, no 7 stopni to nawet ciepło, taki już moment roku.
1: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia wchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
7: Reklama.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
1: Zerkam do kalendarza. 15 dzień października, czwartek. Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś mamy, uwaga, Światowy Dzień Mycia Rąk. Aha, ale to raz w roku tylko wystarczy?

0: Wasz trend radia. Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
1: O, lepiej się wyśpisz.
0: Reklama.

Ależ wczoraj się działo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ojojoj, tyle bramek, to ja nie pamiętam, żeby w jednej kolejce się pojawiło. Zwycięstwa Liverpoolu, PSG czy Realu Madryt po kolejnej niesamowitej końcówce w wykonaniu królewskich. I wiecie co? No okej, tylko nawet faworyci czasem przegrywają. Inter na przykład w tej kolejce. A jeśli chodzi o fazę ligową Champions League, polskie drużyny nadal niepokonane.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sytuacja w szpitalu specjalistycznym w Sanoku staje się coraz bardziej dramatyczna. Wczorajsze kilkugodzinne negocjacje zarządu powiatu ze stroną społeczną nie przyniosły żadnego rezultatu. Protestujący pracownicy, którzy prowadzą w placówce głodówkę, nie zamierzają ustąpić i bezwzględnie domagają się dymisji szefowej szpitala Violetty Kacperskiej. Do sporu włączyły się krajowe władze Związku Pielęgniarek, które postawiły włodarzowi powiatu dobowe ultimatum. Poza natychmiastowym usunięciem dyrektorki, związkowcy żądają natychmiastowej spłaty zamrożonych pensji i zaległych składek, a także wdrożenie jasnego programu ratunkowego dla zasłużonej lecznicy. Ponadto podkarpackie struktury pracownicze ogłosiły już pełną gotowość do walki i zwołują wielki wiec poparcia. Masowy protest na sanockim rynku, na który mają zjechać delegacje związkowe z całej Polski, zaplanowano na środę 21 października o godzinie 12. Dzisiaj na terenie jednej z hurtowni przy ulicy Elektrycznej w Tarnowie doszło do pożaru kotłowni, który spowodował silne zadymienie magazynowej części hali o powierzchni około 300 m2. Z budynku bezpiecznie ewakuowano 9 osób, a w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.41. W wyniku pożaru kotłowni zadymiona została magazynowa część hali o powierzchni około 300 m2. Wymagana była ewakuacja 9 osób. Nikt nie doznał obrażeń. Pożar został szybko opanowany przez strażaków. W tej chwili trwa oddymianie i sprawdzanie pomieszczeń. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 29 strażaków, 8 pojazdów, policja, pogotowie energetyczne i gazowe.
1: Zabezpieczenie operacyjne regionu zapewniały dodatkowo OSP KSRG z Głobice oraz OSP KSRG Wola Rzędzińska. Oprócz straży pożarnej na ulicę Elektryczną wezwano policję, która zabezpieczyła teren, a także pogotowie energetyczne i gazowe w celu odcięcia mediów i zabezpieczenia instalacji.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Trwają prace związane z dostosowaniem części budynku Urzędu Gminy Jedlicza do standardów tzw. ukrycia ochronnego. Modernizacja wyznaczonej strefy urzędu ma na celu spełnienie surowych wymogów technicznych, jakim muszą odpowiadać budowle ochronne. Po zakończeniu najcięższych robót konstrukcyjnych i murowych ekipy budowlane skupią się na montażu systemów instalacyjnych i wentylacyjnych oraz pracach wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
4: W dzisiejszych czasach każdy z nas, samorządowców, ale nie tylko, skupia się na tym, aby jak najlepiej zabezpieczyć mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, niestety także tych związanych z atakami z powietrza. Może nam to nie grozi, ale musimy być przygotowani. Obecnie trwają prace w piwnicach Urzędu Gminy Jedlicze. Tam jeszcze w tym roku powstaną miejsca doraźnego schronienia. Nie jest to duża budowla ochronna, ale to będzie początek.
1: Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach programu gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 680 tysięcy złotych. 23 października o godzinie 14.30 w sali sesyjnej starostwa przy ulicy Parkowej 28 w Dębicy rozpocznie się tegoroczne forum seniora. To wyjątkowe spotkanie połączy tematykę bezpieczeństwa, prawa oraz zdrowia, oferując uczestnikom ogromną dawkę wiedzy przydatnej w codziennym życiu. W programie przewidziano wystąpienie ekspertów, w tym radcy prawnego Agnieszki Posłuszny, która wyjaśni zawiłości umów darowizny i dożywocia, oraz szefowej dębickiego ZUS-u Agnieszki Wójcik, która podpowie, jak nie dać się zmanipulować fałszywym informacjom. O tym, jak skutecznie chronić przed oszustami, opowie aspirant Magdalena Baran z lokalnej policji, a dyrektor Centrum Usług Społecznych Marzena Socha przybliży seniorom bogatą ofertę wsparcia przygotowaną przez miasto. Dopełnieniem spotkania będą wykłady poświęcone zdrowemu stylowi życia, podczas których dietetyk Magdalena Parys omówi zasady prawidłowego odżywiania, a psycholog Julia Barzela doradzi, jak dbać o kondycję psychiczną i skutecznie zapobiegać depresji.
0: Reklama.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na wełnę mineralną firmy Klimul. Cena od 7 zł 49 groszy za metr kwadratowy. Oraz płyta karton gips firmy Norgips w cenie od 9 zł 49 groszy za metr kwadratowy. Dodatkowo wydłużamy promocję na systemy elewacyjne firmy Klejp. Tynk elewacyjny silikonowy w jadro 25 kg. 168,90 zł. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni. Posiadamy w ciągłej sprzedaży w dobrych cenach pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
6: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.

są cwaniacy na tym świecie, są cwaniacy. Mistrz cwaniactwa został znaleziony we Włoszech. Uwaga, 70-letni Włoch przez ponad 50 lat, przez całe dorosłe życie udawał niewidomego, pobierając w tym czasie rentę inwalidzką i inne dodatki socjalne. Rzekomy niewidomy został sfilmowany, gdy pracował w ogrodzie, używając ostrych, niebezpiecznych narzędzi. Przez całe dorosłe życie udawał niewidomego, brał rentę, wpadł dopiero w wieku 70 lat. No nieźle, nieźle. Może on po prostu nie widział się w robocie.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Trendy Informator.
2: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie artystyczne. W Galerii Pomarańczowej przy ulicy Kolejowej można podziwiać ogólnopolską wystawę batiku zatytułowaną Homo et Via, czyli Człowiek i Droga. Na ekspozycję składają się unikalne prace 32 twórców związanych z grupą Batik Połączenie, którzy za pomocą tej tradycyjnej techniki malowania woskiem na tkaninie opowiadają o ludzkim pielgrzymowaniu w wymiarze fizycznym oraz duchowym. Autorzy zabierają widzów w podróż przez świat symboli i osobistych doświadczeń kulturowych, prezentując niezwykłe bogactwo oraz różnorodność interpretacji tego tematu. Ekspozycja będzie dostępna tylko do 27 października. Z kolei już dzień wcześniej, 26 października o godzinie 18, odbędzie się uroczysty finisarz, podczas którego mieszkańcy i goście będą mieli niepowtarzalną okazję do osobistego spotkania z autorami prac. W niedzielę 8 listopada o godzinie 18 w hali sportowej w Nowym Żmigrodzie odbędzie się wyjątkowy koncert patriotyczny pod hasłem Z rodziną jednego serca, jednego ducha. Wydarzenie ma zainaugurować obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wspólny wieczór będzie okazją do refleksji nad historią, budowania jedności oraz przeżywania patriotycznych emocji w rodzinnym gronie. Organizatorzy zapraszają mieszkańców całej gminy oraz powiatu jasielskiego do udziału w tym pełnym wzruszeń spotkaniu z tradycyjną muzyką, która od pokoleń łączy Polaków. Bilety są już do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie.

3 miesiące płatnego urlopu w Polsce pojawił się taki pomysł. Ale nie tak, że co roku. 3-miesięczny urlop miałby przysługiwać raz na 7 lat nieprzerwanej pracy u jednego pracodawcy. Czyli po prostu, no 7 lat w jednym miejscu pracujemy i możemy iść na 3-miesięczny płatny urlop. Póki co to na razie pomysł, ale musicie przyznać, dość ciekawy. No raz na 7 lat taki dłuższy urlop, to można powiedzieć emerytura w wersji demo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory. W ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
2: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
1: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
1: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Mati Kasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj trochę przejaśnień jeszcze się pojawi, jednak może też przelotnie popadać. Termometry pokazują 12-13 stopni, 12 w Sanoku, Krośnie czy Jaśle, 13 w Tarnowie, w nocy 6-7, jutro słonecznie, ale do 12 kresek.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Gastorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko.

0: sklepów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.
4: Jesteśmy po 14, początek nowej godziny, a w tej wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski, sprawdzimy, co słychać na trasach, czy gdzieś nie trzeba czasem zwolnić. Otworzymy też naszą płytę tygodnia, więc będzie co posłuchać. Jest cały czas co posłuchać. Teraz Blendy, Wstań, nie poddawaj się.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio i przed nami belgijski zespół muzyki elektronicznej, który największe triumfy święcił w pierwszej dekadzie XXI wieku, między innymi za sprawą tego utworu wydany w 2003 Surrender.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrętówki 15. Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
0: Reklama.

Czy Polska ma bliźniaka? Okazuje się, że tak. Przeprowadzono taki światowy ranking najbardziej zbliżonych do siebie państw. I Polska ma sąsiada, który jest zbliżony do nas, uwaga, w ponad 83%. Brano pod uwagę politykę, kulturę, historię czy demografię, a także infrastrukturę i ogólny rozwój. Na 83% do nas podobne są Czechy. Czyli może warte jest 17%.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła, zwalniamy na ulicach Lwowskie w stronę Ronda Solidarności. Również w tym samym kierunku zwalniamy na ulicach 17 stycznia Kazimierza Wielkiego. Toczne jest w centrum, czyli na ulicach Kościuszki, na wysokości rynku również. Oraz na ulicach Mickiewicza, Jagieły, Szajnochy oraz ulicy Kołłątaja. Jadąc ulicą Piłsudskiego też napotkamy na spowolnienia i konieczność zatrzymania. Zwalniamy również na ulicy Metzgera oraz na ulicy 3 Maja. W Gorlicach utrudnienia robią się na ulicy Parkowej Kościuszki, Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska, Noga z Gazu na Węgierskiej oraz Sienkiewicza, także na Krakowskiej i Stróżowskiej. Rośnie sznur aut oczekujących na wyjazd z Gorlic w stronę Biecza. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taksi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiaj wjeżdżamy do Krosna od strony miejsca piastowego i tutaj już na wstępie spowolni nas ulica Bieszczacka, w jedną w drugą stronę do światełek z ulicą Polną i Rejmonta. Jedziemy dalej obwodnicą, idzie w miarę na bieżąco do momentu Jana Pawła II, gdzie nam przystawi z ulicą Światełka, z ulicą Rzeszowską lub z Rzeszowskiej utrudnienia. Ulica Krakowska, poczekamy dłużej, Niepodległości Koczyńska, Okrzmej, ulica Prochownia koło szkoły, jest spory ruch. Przeskakujemy na drugą stronę miasta i tutaj ulica Tkacka, Podwale, Czajkowskiego, Pużaka, Jagiellońska, ulica Tysiąclecia, idzie w miarę na bieżąco. Jeżeli chodzi o pozostałe ulice, na obecną chwilę idą na bieżąco, no ale narasta ruch, bo zbliża się godzina 15, także spodziewamy się większego utrudnienia. Dziękuję, miłego dnia życzę.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Spowolnienia na skrzyżowaniu ulic Bony, Przemyskiej i Lwowskiej oraz przed rondem Beksińskiego.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle otrzymał dofinansowanie na nowy projekt Od ropy po robotyki. Rozwój zdolności uczniów w gminie Jasło. Programem zostanie objętych 110 uczniów i uczennic z klas od 1 do 8. Młodzi mieszkańcy gminy wezmą udział w inspirujących zajęciach naukowo-edukacyjnych oraz wyjadą do 4 renomowanych instytucji muzealno-naukowych. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, a także wzmocnienie umiejętności społecznych i osobistych, co ułatwi dzieciom dalszą naukę i start w przyszłość. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 180 000 zł. Całkowita jego wartość to 190 000 zł, a środki pochodzą z Programu Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja. Już w najbliższą sobotę mieszkańcy Krosna będą mogli wziąć udział w wyjątkowym krajowym treningu rodzinnym Akademii Olioc. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10 do 13 w Szkole Podstawowej nr 14 przy ulicy Wojska Polskiego 45. Głównym celem tego spotkania jest przygotowanie całych rodzin, a w szczególności dzieci i rodziców, do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, na przykład po usłyszeniu sygnału alarmowego. Podczas praktycznych działań edukacyjnych uczestnicy dowiedzą się, jak interpretować sygnały alarmowe i komunikaty z alertów RCB oraz jak znaleźć bezpieczne miejsce w razie niebezpieczeństwa. Specjaliści omówią procedury obowiązujące w szkole podczas alarmu i pomogą w stworzeniu gotowego planu kryzysowego dla własnej rodziny. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy, czyli Urząd Miasta Krosna, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Miejska Policji w Krośnie.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: DDA to skrót od dorosłe dzieci alkoholików. Termin ten definiuje osoby wywodzące się z rodzin, w których nadużywano alkoholu. Oznacza to, że jeden lub oboje rodziców zmagało się w przeszłości lub zmaga obecnie z chorobą alkoholową. DDA to osoba, w której domu alkohol stanowił istotny problem. Zajęta walką o przetrwanie w dzieciństwie, dostrzega trudności w dorosłym życiu, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy nigdy nie miała okazji być dzieckiem. Jak alkoholizm wpływa na życie rodziny, o tym Piotr Gozdecki, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach.
3: Nadużywanie alkoholu przez jednego bądź obu członków rodziny, w tym wypadku na rodziców, destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych oraz dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania osoby niepijące do cierpienia z tymi osobami, które są uzależnione. Takie osoby mają permanentny stres, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.
1: Podstawowym założeniem terapii osób DDA jest szczera chęć poddania się jej i otwarcia przed terapeutą. Celem terapii jest natomiast udzielenie osobie DDA potrzebnego wsparcia, a także uświadomienie jej, że nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i uczucia innych osób. Niskie temperatury, krótsze dni, mniej słońca to tylko niektóre z powodów jesiennej chandry, która zdaniem specjalistów dotyczy blisko 30% Polaków. Jak z jesienną chandrą radzą sobie mieszkańcy Jasła, wypytywała nasza reporterka.
4: No na pewno jakieś przesilenie jest, szczególnie jeśli chodzi o zestawanie do szkoły, bo my jeszcze chodzimy do liceum, więc teraz jest ciemniej, wstajemy rano, jest ciemno jeszcze już, więc tak średnio.
5: Szczerze, ja mam taką zasadę, jak nie chcę mi się stać, robię odliczenia 1, 2, 3, 4, 5 i muszę stać jak najszybciej i zrobić tą rzecz.
6: To ja bym chciała powiedzieć tylko krótko, my zawsze sobie planujemy urlop i właśnie teraz jesteśmy w trakcie spędzania urlopu, czyli pogoda tutaj nie ma co, nie przeszkadza nam.
7: Czekam na lato.
1: W okresie jesiennym warto zadbać szczególnie o jakość snu oraz o odpowiednią dietę. 24 października w Jedliczu w Gminnym Ośrodku Kultury imienia Bronisławy Betlej odbędą się jedlickie zaduszki muzyczne. Zabrzmią niezapomniane dźwięki bluesa, rocka i soulu. Będzie to niepowtarzalna okazja, by powrócić do twórczości legend polskiej i światowej estrady, takich jak Janis Joplin, Jimi Hendrix, Tadeusz Nalepa czy Ryszard Riddell. Początek godzina 18. Bezpłatne wejściówki na ten klimatyczny koncert można już odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Tokarskich 22.
0: Reklama.
7: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
8: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na wełnę mineralną firmy Klimul. Cena od 7 zł 49 groszy za metr kwadratowy. Oraz płyta karton gips firmy Norgips w cenie od 9 zł 49 groszy za metr kwadratowy. Dodatkowo wydłużamy promocję na systemy elewacyjne firmy Klejp. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni. Posiadamy w ciągłej sprzedaży w dobrych cenach pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
14: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
15: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

Dzisiaj jest pewna motoryzacyjna rocznica. Uwaga! W 1981 roku z taśmy montażowej zjechał milionowy Fiat 126P, czyli popularny maluch. Wtedy obiekt westchnień. Później malucha można było kupić za 200 zł nawet. A teraz, no teraz po latach okazuje się, że to znowu obiekt westchnień i potrafi być droższy od niejednego Mercedesa.

0: Informator.
1: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza najmłodszych czytelników oraz ich opiekunów na niezwykłe spotkania z tajemnicą w tle. W poniedziałek 26 października w mieście zagości Paweł Borewsewicz, popularny i wielokrotnie nagradzany autor powieści, wierszy oraz opowiadań dla dzieci i młodzieży, którego twórczość regularnie trafia na złotą listę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Pisarz znany z takich hitów jak A niech to czekolada czy najnowsza seria detektywistyczna spotka się z publicznością dwukrotnie. Pierwsze wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9 w oddziale dla dzieci przy ulicy Wojska Polskiego, a drugie o 11 w filii numer 4 przy ulicy Krakowskiej. W najbliższy piątek, 16 października o godzinie 18 w Muzeum Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza w Cieklinie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Artura Wiśniowskiego. Pochodzący z Podkarpacia artysta tworzy w nurcie surrealistycznym i onirycznym, a szerokiej publiczności znany jest jako mistrz techniki areografu, którą wykorzystuje do ozdabiania motocykli. To właśnie on stworzył m.in. spektakularną oprawę graficzną słynnej maszyny Behemoth Bike. Piątkowe wydarzenie w Cieklinie to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć obrazy twórcy, który na co dzień łączy malarstwo z pasją do motoryzacji i tatuażu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Wróćmy jeszcze sobie do takiego motoryzacyjnego kalendarium. Przed chwilą mówiłem o rocznicy wyprodukowania milionowego malucha. Natomiast w 1997 roku, dokładnie 15 października, pewien Brytyjczyk, Andy Green, kierując samochodem o napędzie odrzutowym, przekroczył barierę dźwięku. Ponoć szybciej to jest w stanie jechać tylko polski przedstawiciel handlowy.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób. Ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
3: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki, to raczej prokuratura.
2: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie Riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Włodymira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
4: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
2: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
6: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
5: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
2: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Co nas czeka jeszcze w tym tygodniu pogodowo? W nocy z czwartku na piątek 6-7 stopni, jutro w trakcie dnia 12 w Tarnowie, 10-11 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, ale za to będzie dużo słońca. Weekend natomiast szary, temperatura cały czas na podobnym poziomie, okolice 12-13 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy w Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
3: Lepiej się wyśpisz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: To już po 15:00, druga zmiana oczywiście trwa. W tej godzinie pojawi się też giełda pracy w Trend Radio. No i nie zatrzymujemy się, jeśli chodzi o granie trendy hitów. Teraz utwór z tytułem mocno jesiennym. Podgorączkowy stan.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sztanoku, oferty pracy. Fizjoterapeuta, plusiek, kierowca, Sanok, kucharz, Sanok, mechanik pojazdów samochodowych, Sanok, nauczyciel, Sanok, operator oprawiarek sterowanych numerycznie, Sanok, pomoc kuchenna, Sanok, pracownik gospodarczy, Sanok, pracownik produkcji, montażysta, Sanok, robotnik obsługi zwierząt, Sanok, spawacz, Sanok, sprzedawca, Sanok, ślusa spawacz, Sanok, technik farmaceutyczny, Sanok. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Krosno Okrętówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
4: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dwa ważne obiekty publiczne w gminie Tarnowiec przeszły gruntowną i nowoczesną metamorfozę. Zakończyły się prace termomodernizacyjne w niepublicznej szkole podstawowej w Roztokach oraz w domu ludowym w Gliniku Polskim. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 1,5 miliona złotych z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oba budynki stały się bardziej ekologiczne, oszczędne i w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W szkole w Roztokach nie tylko ocieplono ściany i stropy, ale też zamontowano nowoczesną klimatyzację, instalację fotowoltaiczną z magazynem energii oraz wybudowano specjalny podjazd i dostosowano łazienki. Podobny standard zyskał dom ludowy w Gliniku Polskim, gdzie oprócz nowej fotowoltaiki i wentylacji mechanicznej gruntownie wyremontowano salę na piętrze oraz wydzielono specjalne miejsce parkingowe. Większy komfort, bezpieczeństwo i łatwiejszy dostęp do codziennych zajęć. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Gładyszowie mają do dyspozycji nowy autobus. Nowoczesny 24-osobowy pojazd jest w pełni przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bus będzie służył uczestnikom warsztatów prowadzonych przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, pomagając w likwidacji barier transportowych i zwiększaniu samodzielności podopiecznych. Zakup tego wyjątkowego pojazdu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a środki na ten cel zdobył powiat gorlicki. Sezon grzewczy co roku niesie ze sobą zwiększone ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, zwanym potocznie cichym zabójcą. Ponieważ czad jest całkowicie bezwonny, bezbarwny i niewidoczny dla ludzkich zmysłów, jedyną skuteczną ochroną jest sprawny czujnik dymu. Samo posiadanie urządzenia to jednak za mało, ponieważ o bezpieczeństwie decyduje jego właściwa lokalizacja w przestrzeni mieszkalnej, mówi starszy kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Brzozowskiej Straży Pożarnej.
2: Czujnik czadu, zwany popularnie czujnikiem tlenku węgla, należy montować w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo, na przykład piec, kocioł, piecyk gazowy czy kominek, a także w sypialniach. Razowo należy kierować się instrukcją producenta, która określa zalecaną wysokość montażu i odległość od źródła ciepła. Czujnika nie należy umieszczać bezpośrednio nad urządzeniem grzewczym lub kuchenką.
1: Czujnik nie może trafić także do tak zwanych martwych stref ruchu powietrza, czyli w same rogi pokoi, bezpośrednio pod sufit, ani za meble, zasłony czy drzwi, gdzie gaz nie ma swobodnego dostępu. Ogromnym błędem jest także instalacja w bliskim sąsiedztwie okien, drzwi zewnętrznych oraz kratek wentylacyjnych.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: W niedzielę 8 listopada w hali sportowej w Nowym Żmigrodzie odbędzie się wyjątkowy koncert patriotyczny pod hasłem Z rodziną jednego serca, jednego ducha. Wydarzenie ma zainaugurować obchody Narodowego Święta Niepodległości w regionie. Wspólny wieczór będzie okazją do refleksji nad historią, budowania jedności oraz przeżywania patriotycznych emocji w rodzinnym gronie. Początek o godzinie 18. Biblioteka w Skołyszynie zaprasza na wyjątkową wieczorną odsłonę w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Organizatorzy przygotowali bezpłatny program pełen atrakcji, gier oraz pokazów filmowych dla osób w każdym wieku. Wydarzenie odbędzie się jutro i rozpoczyna je seans filmu animowanego dla najmłodszych pod tytułem Mama Mu wraca do domu, mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
4: A o 19 zaprosimy młodzież na nocne wyzwania w bibliotece. Tego samego wieczoru spotkamy się również na seansie Lalki z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. To świetna okazja, by przypomnieć sobie klasykę polskiego kina, szczególnie, że historia Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łąckiej znów budzi ogromne zainteresowanie. Z kolei o 20 zapraszamy całe rodziny do świata gier planszowych i wirtualnej rzeczywistości. Będzie można sprawdzić się przy planszy i założyć Google VR. Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki w Skłoszynie. Warto przyjść, przekonać się, że biblioteka potrafi zaskakiwać, inspirować i łączyć pokolenia również po zmroku.
1: Noc Bibliotek startuje o 18.
0: Reklama.
5: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
12: Po południu wyruszamy na drogi naszego regionu, ale najpierw wysłuchajmy raportu policyjnego.
13: Około godziny 12.30 w Rzeszowie na alei generała Władysława Sikorskiego w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu doszło do kolizji BMW i Peugeota. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a sprawca został ukarany mandatem karnym. Z kolei przed godziną 13 w Arłamowie kierujący samochodem Infiniti na łuku drogi najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków ruchu, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z Iveco. Kierujący tymi pojazdami byli trzeźwi. Do niegroźnej kolizji doszło także po godzinie 13 w Nisku na ulicy Tadeusza Kościuszki. W zderzeniu Opla z Peugeotem nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
12: Dziękujemy, mówił Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka. Nogę z gazu musimy ściągnąć, dojeżdżając do ronda imienia Andrzeja Boboli. Kolejne hamowanie przed drugim rondem imienia Beksińskiego. Dalej troszkę tłocznie jest na ulicach Mickiewicza, Staszica oraz Lipińskiego. Odrobinę zwalniamy. Jadąc przez Krosno musimy uważać szczególnie na ulicy Bieszczadzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Na wyjeździe w stronę miejsca Piastowego też trzeba trochę zwolnić. Utrudnienia na ulicy Jana Pawła II na pasie w stronę Jasła. Poza tym wolniej na ulicach Legionów, Niepodległości, Bursaki, Korczyńskiej, Czajkowskiego oraz Podwalu. W Jaśle ruch trudniejszy na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Wolniej przejeżdżamy przez Rynek i Centrum Miasta, a także ulicę Piłsudskiego. W Gorlicach noga z gazu ściągamy na ulicach Kościuszki, Parkowej, Legionów oraz Mickiewicza. Utrudnienie na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Mariańskiej i Szpitalnej. Zatłoczony wyjazd w kierunku Bieczy.
14: Z nami bezpiecznie do celu. Oj,

0: Trendy Radio.
1: Wrócę jeszcze na chwilę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli bliźniaka Polski. Przeprowadzono ranking porównujący różne państwa świata pod względem ich kultury, i polityki, i infrastruktury. 83% Czesi zbliżeni do Polaków. Słowacy natomiast, Słowacja 81%. No niby prawie wszystko to samo, tylko i na Słowacji, i w Czechach lepiej nie mówić, że szukamy dzieci w sklepie. A co po czesku albo słowacku znaczy szukać dzieci w sklepie? To w ramach, można by powiedzieć, pracy domowej. Sprawdźcie sobie sami.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na wełnę mineralną firmy Klimul. Cena od 7,49 zł za metr kwadratowy. Oraz płyta karton gips firmy Norgips w cenie od 9,49 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo wydłużamy promocję na systemy elewacyjne firmy Klejp. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg. 168,90 zł. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni. Posiadamy w ciągłej sprzedaży w dobrych cenach pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
1: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
2: 795 216 523.
1: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
3: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy, projektowy urząd pracy w Gorlicach, na dzień 9 października 2026 roku. Pielęgniarka, miejsce pracy Klimkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku do spraw infrastruktury, miejsce pracy Łosie. Inżynier elektryk, miejsce pracy Lipinki. Księgowe, miejsce pracy Gorlice. Pracownik do spraw kadr i płac, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa. Kierowca samochodu ciężarowego, miejsce pracy Teren Kraju. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG, praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG i MAG, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, praca w Niemczech. Glazurnik, praca w Niemczech. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca teren powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant, praca teren kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobelanka. Sprzedawca, miejsce pracy Libusza. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Szczepańcowa. Magazynier, miejsce pracy Ropica Polska. Osoba do wykładania towaru na półkach, miejsce pracy Ropica Polska. Operator wózka widłowego, miejsce pracy Szczepańcowa. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Opiekun osoby starszej, praca w Niemczech i w Polsce. Szwaczka maszynowa, miejsce pracy Grybów. I krojczy, miejsce pracy Grybów. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: UK Charts w Trend Radio. Przenosimy się do 15 października 2002 roku. Wtedy na szczycie Hiszpanki w zasadzie i utwór, który do dziś każdy millennials potrafi zatańczyć. Las Ketchup i Aserehe.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy. Potem jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu we Flandrii. W północnym regionie Belgii potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirus. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: W nocy z czwartku na piątek termometry pokażą 6-7 stopni. Jutro w trakcie dnia 11 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 12-13 w Tarnowie i Dębicy.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama.
5: Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Potrzebujesz nowego materaca, ale nie wiesz, jaki model wybrać? Przestań kupować w ciemno. W dniach od 12 do 21 października odwiedź Salon Śpioch w Sanoku. Dzięki innowacyjnej macie sensorycznej dobieramy materac idealny dla Twojego kręgosłupa. Sprawdź też naszą nowość. Śpioch to teraz także piękne meble tapicerowane, sofy, kanapy i narożniki. Zapraszamy! Sanok, ulica Lipińskiego 73. Śpioch Sanok. Z nami...
6: Lepiej się wyśpisz.
7: Reklama. Popołudnie w Trendy Radio, w tej godzinie kolejne oferty zatrudnienia, czyli Giełda Pracy na 101,9 oraz 95,2 FM. Jesteśmy po 16. Nie zabraknie też płyty tygodnia. Teraz natomiast Fine Young Cannibals z She Drive Me Crazy.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 9 października 2026 roku. Barber Rymanów, elektryk Sulistrowa, florysta staż Krosno, kasjer sprzedawca Krosno, kasjer sprzedawca Rymanów, kierowca dostawca Krosno, kierowca samochodu ciężarowego kategoria C plus E Krosno, kierowca samochodu dostawczego Krosno, kosmetyczka manicurystka Rymanów, kosmetyczka staż Korczyna, lekarz dentysta Krosno, malarz proszkowy Sulistrowa, młodszy pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego Krosno, monter rurociągu do znajomości rysunku izometrycznego Jedlicze, nauczyciel matematyki 4,18 etatu Krosno, operator betoniarni Pustyny, operator koparki Krosno, osoba do podawania posiłków pacjentom Iwonie Zdrój, osoba prowadząca, asystująca na zajęciach sportowych Krosno, pomoc kuchenna staż Krosno, pomoc kuchenna staż Krosno, pomocnik elektryka Sulistrowa, pomocnik montera rurociągu ze znajomością rysunku izometrycznego Jedlicze, pomocnik montera tras kablowych Sulistrowa, pracownik biurowy staż Iskrzynia, pracownik biurowy staż Krosno, pracownik do spraw utrzymania ruchu Sulistrowa, pracownik fizyczny Krosno, pracownik ochrony Jedlicze, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownica restauracji McDonald's Krosno, robotnik budowlany Sulistrowa, robotnik budowlany Rymanów, spawacz Sulistrowa, spawacz Mikmak Krosno, spawacz TIX Jedlicze, specjalista do spraw wynagrodzeń Teodorówka, specjalista do spraw logistyki i zamówień Krosno, sprzedawca kasjer, osoba wykonująca pracę jako sprzedawca Sieniawa, ślipierz Sulistrowa, ślusarz Krosno, ślusarz Krosno, ślusarz monter tras kablowych Sulistrowa, ślusarz Sulistrowa, wychowawca w placówkach oświatowych wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej staż Rymanów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
3: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Zaglądamy do Belgii, no i do pierwszej dekady XXI wieku. 2005 rok to był dobry czas dla ekipy Lasgow, belgijskiej ekipy łączącej

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 4 miliony złotych trafią na rozwój edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Gorlice. Samorząd rozpoczął realizację 3-letniego projektu, którego celem jest podniesienie jakości pracy w 9 lokalnych przedszkolach. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich dla Małopolski z bezpłatnego wsparcia skorzysta ponad 600 dzieci, a także ich rodzice oraz nauczyciele. Zmiany obejmą placówki m.in. w Bystrej, Kobylance, Ropicy Polskiej czy Szymbarku, a cały program potrwa do końca czerwca 2029 roku. Dla przedszkolaków zaplanowano bogatą ofertę zajęć dodatkowych, w tym lekcje języka angielskiego, robotyki, muzyki i plastyki. Dzieci wezmą też udział w wycieczkach edukacyjnych oraz spotkaniach z przedstawicielami ciekawych zawodów, takich jak leśnik czy strażak. Projekt kładzie ogromny nacisk na dostępność, dlatego 2 budynki przedszkolne zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a placówki zyskają nowoczesne wyposażenie, w tym pętle indukcyjne oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Jesień to okres, który zazwyczaj zaczyna się niepozornie. Temperatury często jeszcze bywają wysokie i nic nie zwiastuje nadchodzącej zimy. Jednak już teraz należy przygotować się do niższych temperatur, większej wilgoci i coraz wcześniej zapadającego w zmroku. Jaworscy policjanci przypominają o kilku ważnych sprawach związanych z eksploatacją naszych pojazdów, które mają ogromny wpływ na bezpieczną jazdę jesienią. Mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
3: Pamiętajmy, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu w połączeniu ze śliską nawierzchnią powoduje, że znacznie wydłuża się droga hamowania. W skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać, aby poruszać się z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej.
1: Warto też pamiętać o kontroli stanu technicznego samochodu. Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie zaprasza kobiety w ciąży wraz z osobami towarzyszącymi na bezpłatne spotkanie w ramach Tygodnia Godnego Porodu. Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 12. W programie m.in. prezentacja o korzyściach kontaktu skóry do skóry oraz spotkanie z fizjoterapeutką. Będzie także możliwość zwiedzania sali porodowej, mówi doktor nauk medycznych Krystyna Krygowska, położna oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego w krośnieńskim szpitalu.
4: I w ramach tej akcji serdecznie zapraszam wszystkie mamy, które oczekują na poród i ich partnerów, aby zgłosili się do nas na godzinę 12-19 na salę konferencyjną. Będzie spotkanie z położną, będzie spotkanie także i z fizjoterapeutą, z psychologiem. Będziemy omawiać różne aspekty, które dotyczą właśnie opieki okołoporodowej.
1: Wstęp jest bezpłatny. Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Stróżowskiej 16 w Sanoku uruchamia inicjatywę pod hasłem Zaczytany Sanok – Otwarta książka w CIS. To nowa przestrzeń wymiany i bezpłatnego wypożyczania literatury, do której mieszkańcy mogą przenosić swoje książki i w zamian zabierać do domu inne, interesujące tytuły. Organizatorzy czekają na literaturę w dobrym stanie, od kryminałów i romansów, przez reportaże, aż po bajki dla dzieci.
0: Reklama.
5: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga, mega ceny na wełnę mineralną firmy Klimul. Cena od 7,49 zł za metr kwadratowy oraz płyta karton gips firmy Norgips w cenie od 9,49 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo wydłużamy promocję na systemy elewacyjne firmy Klejp. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg. 168,90 zł. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni. Posiadamy w ciągłej sprzedaży w dobrych cenach pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Słuchajcie, okazuje się, że średnia cena sprzedanego w Polsce samochodu nieznacznie wzrosła miesiąc do miesiąca. Coraz droższe auta kupujemy. Taka przeciętna to jest 51 148 zł. Średni wiek auta to 11 lat, a przebieg 167 tysięcy kilometrów. To takie typowe, przeciętne auto na naszych drogach, chociaż czasem jak tak patrzę, to wokół same nowe. Wiadomo, to są takie dane z ogłoszeń, bo cena i przebieg to do ustalenia.

0: Reklama. Sąsiedzie, przeziębienie puka do drzwi? W MPM mamy coś, co jesienią zawsze warto mieć pod ręką. Cytryny w promocji po 5 zł za kilogram. Tak, do gorącej herbaty, do wody z miodem i imbiru. Cytryny w MPM kupisz teraz tylko po 5 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.
1: Hej, hej! Dla miłości! Hop!

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Trendy Informator.
2: Biblioteka w Skołyszynie zaprasza na wyjątkową wieczorną odsłonę w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Już w najbliższy piątek drzwi placówki otworzą się dla odwiedzających w nietypowych godzinach, a tegoroczne hasło spotkania brzmi Biblioteka się sprawdza. Organizatorzy przygotowali bezpłatny program pełen atrakcji, gier oraz pokazów filmowych dla osób w każdym wieku. Wydarzenie rusza o godzinie 18 od seansu animowanego dla najmłodszych pod tytułem Mama Mu wraca do domu. Godzinę później wystartują równolegle dwie propozycje: dynamiczne nocne wyzwania i zagadki dla młodzieży oraz projekcja klasyki polskiego kina, czyli filmu Lalka z 1968 roku. Piątkowy wieczór zakończy się o 20:00 wielką rodzinną integracją z grami planszowymi oraz nowoczesnymi stanowiskami z wirtualną rzeczywistością. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej organizuje zajęcia szachowe. 20 października o godzinie 15 odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego będzie można się zapisać. Szachy to nie tylko fascynująca gra, ale również świetny sposób na rozwijanie wielu ważnych umiejętności. Wspierają rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, uczą logicznego i strategicznego myślenia, rozwijają koncentrację, wyobraźnię przestrzenną oraz pomagają w podejmowaniu decyzji.

Za moment 17 to oczywiście oznacza ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla was świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trajnowska-Bis, ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
2: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
1: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
1: Do pożaru w skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją Człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.

0: co w pogodzie, drodzy państwo.
1: No, ciepła nie będzie.
0: Dzisiaj jeszcze popadało w nocy w okolicach 4 stopni Celsjusza.
1: I zachmurzenie umiarkowane.
0: A 14 i zachmurzenie umiarkowane już jutro.
1: Tak jest. Tak. W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Sanoku, w Gorlicach i w Dębicy. Sobota, no taka zbliżona ta aura do tej jutrzejszej, bo 13 stopni. Natomiast w niedzielę, Marcinie, no tak...
0: No jak w niedzielę? W niedzielę będzie deszcz,
1: no deszczowo,
0: i słońce.
1: Słońce niby słonecznie,
0: no właśnie.
1: Ale niewiele chłodniej w nocy, bo 9 stopni z tego, co widzę.
0: No i znowu zwraca ta wyjątkowa informacja, moja droga, ale to za chwilę powiemy o tym, nie? Za chwilkę.
2: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
5: 795 216 523.
4: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów. Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Słuchasz Trend Radio.
0: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio, a w Trend Radio oczywiście program Grani na Żądanie, a w Grani na Żądanie też wasze pozdrowienia są na pierwszym miejscu przez najbliższe chwile. Słuchajcie, mówiliśmy o tym, zostajemy na zawsze w czasie letnim, to jest już postanowione.
1: Tak, Komisja Europejska wreszcie podjęła realne kroki, które no właśnie zmierzają do ostatecznego zniesienia zmian czasu. Jednak kiedy na stałe pozostaniemy no w tym jednym już letnim czasie.
0: I czy letnim, czy zimowym, bo to też ważne, nie?
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że ten zimowy mi się podoba, bo się godzinę dłużej śpi.
0: A letni?
1: No jest fajnie, bo jest jaśniutko, nie? No są plusy i minusy.
0: Ostatnia zmiana czasu miała miejsce pod koniec marca. Kolejna czeka nas pod koniec przyszłego, uwaga, tygodnia! Chyba wszyscy mają już dość dwudniowego ciągu roku.
1: No niby przestawiania, nie? Ale
0: no i przestawiania
1: chociaż
0: tych
1: to się automatycznie przestawia
0: no
1: w niektórych sytuacjach.
0: Problem?
1: No zazwyczaj każdy korzysta już z telefonów, nie Marcin?
0: Dokładnie.
1: Tak. No dotychczas zaprzestanie tego obowiązku blokował Parlament Europejski, ponieważ poszczególne państwa członkowskie nie mogły po prostu się porozumieć.
0: No,
1: czyli
0: dokładnie.
1: Standardowo, ale jednak każdy kraj musi podjąć decyzję do końca tego roku. No czasu jest naprawdę mało, bo już zaraz grudzień w sumie, nie
0: tak,
1: Marcin? Koniec października zapewne.
0: Ale powiedz mi, jaka jest najnowsza informacja? No właśnie.
1: Komisja Europejska zdecydowała się zlecić przygotowanie szczegółowej analizy dotyczącej zasadności zmian czasu i ma być to pierwsze tak kompleksowe badanie naukowe obejmujące wszystkie aspekty tego procesu. Także czekamy chyba na raporty.
0: Ale widzisz, powszechne konsultacje społeczne z udziałem aż 4,7 miliona obywateli Unii Europejskiej wskazało, że aż 84% respondentów chce zniesienia zmiany czasu.
1: No Polacy też.
0: Polacy
1: no, 74% pytanych wskazało, że chciałoby pozostać na stałe w czasie letnim.
0: Tak, jak jest, no tak zobaczymy jak będzie.
1: No
0: w zasadzie
1: zobaczymy.
0: Jeszcze widzicie konsultacje, przemieszania.
1: Także moi drodzy, jest szansa, że po raz ostatni przejdziemy na czas letni w nocy z 27 na 28 marca 2027 roku.
0: A może będziecie zdziwieni, ale wasz prowadzący Marcinek jest za tym, żeby tego nie zmieniać.
1: Ja też jestem za tym, żeby nie
0: dlaczego?
1: Zmieniać.
0: Dlaczego? Moi drodzy,
1: jest
0: tyle.
1: Jest fajnie.
0: Ale dlaczego? Możemy mieć jakieś takie wiecie, godzina to niedużo, a zawsze jest to jakaś taka zmiana.
1: No nie? No to urozmaicenie rutyny.
0: W ogóle ja nie jestem zwolennikiem tego...
1: No takiej stałości.
0: Jak zmienią, okej, jak nie zmienią, też dobrze.
1: To też, no.
0: Nie mam tutaj żadnego ciśnienia. Teraz serdeczna i gorąca dedykacja dla Izy, która pewnie jest za zniesieniem.
1: No, Izula, czekamy na wiadomości
0: no
1: od ciebie.
0: Tak, a dedykacja muzyczna od kogo?
1: Pięknie, od Damiana. Smolasty, woda.
0: Nim zajdzie słońce, tak mówi.
1: No, by nie zachodziło. Ale jak to ja jestem za tym, to ja wnioskuję o to, żeby słońce było non-stop i 35 stopni.

Teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Wiolki. Miłe słowa przekazuje Andrzej i bardzo prosi o zagranie fajnego przeboju. Oczywiście, że zagramy twój fajny przebój. A co to będzie? O tym pewnie za chwilę. Marcin Rogala też posyła kawałek It's Time. Oczywiście wyjątkowy numer z roku bodajże 95, prawda? Oczywiście znacie Klak na pewno. Serdeczna i ciepła dedykacja. Kolejna, proszę uprzejmie, najserdeczniejsze życzenia z okazji 51 urodzin dla Piotra z Kańczugi. Przesyłają szwagierki Marysia, Ela i Gocha. Adam też się dołącza. Nie, Adam to prośba o zagranie. Adam Krola, tak? Tego co najlepsze. Oczywiście, że tak. Jeszcze Adama bym w to wmieszał. Pozdrawiam FCN i jej brata Dawida oraz Olgę, Kasię, Dawida, Zbyszka. Nie pozdrawiam, tylko Zbyszek jestem, okej. Okay. Zbyszek pozdrawiam. Dziękuję, proszę o piosenkę Papa Dance, Czarny Śnieg. Oczywiście, że zagramy. A teraz propozycja od Marcina Rogali, który, no właśnie, wybiera się niedługo, słuchajcie, na siłownię. No, jak sam określił, że podnosi w przysiadzie mniej więcej w okolicach 175 kg, a w martwym ciągu 294, prawie 300 kg. No i oczywiście cały czas on ma taki nawyk ogólnie, żeby mierzyć sobie biceps. No i w przypadku Marcina jest naprawdę obiecująco wysoko, że tak powiem, na tym metrze, na podziałce. 48? Wow!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sytuacja w szpitalu specjalistycznym w Sanoku staje się coraz bardziej dramatyczna. Wczorajsze kilkugodzinne negocjacje zarządu powiatu ze stroną społeczną nie przyniosły żadnego rezultatu. Protestujący pracownicy, którzy prowadzą w placówce głodówkę, nie zamierzają ustąpić i bezwzględnie domagają się dymisji szefowej szpitala Violetty Kacperskiej. Do sporu włączyły się krajowe władze Związku Pielęgniarek, które postawiły włodarzowi powiatu dobowe ultimatum. Poza natychmiastowym usunięciem dyrektorki, związkowcy żądają natychmiastowej spłaty zamrożonych pensji i zaległych składek, a także wdrożenie jasnego programu ratunkowego dla zasłużonej lecznicy. Ponadto podkarpackie struktury pracownicze ogłosiły już pełną gotowość do walki i zwołują wielki wiec poparcia. Masowy protest na sanockim rynku, na który mają zjechać delegacje związkowe z całej Polski, zaplanowano na środę 21 października o godzinie 12. Trwają prace związane z dostosowaniem części budynku Urzędu Gminy Jedlicza do standardów tzw. ukrycia ochronnego. Modernizacja wyznaczonej strefy urzędu ma na celu spełnienie surowych wymogów technicznych, jakim muszą odpowiadać budowle ochronne. Po zakończeniu najcięższych robót konstrukcyjnych i murowych, ekipy budowlane skupią się na montażu systemów instalacyjnych i wentylacyjnych oraz pracach wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: W dzisiejszych czasach każdy z nas, samorządowców, ale nie tylko, skupia się na tym, aby jak najlepiej zabezpieczyć mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, niestety także tych związanych z atakami z powietrza. Może nam to nie grozi, ale musimy być przygotowani. Obecnie trwają prace w piwnicach Urzędu Gminy Jedlicze. Tam jeszcze w tym roku powstaną miejsca doraźnego schronienia. Nie jest to duża budowla ochronna, ale to będzie początek.
1: Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach programu gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 680 tysięcy złotych. Niskie temperatury, krótsze dni, mniej słońca to tylko niektóre z powodów jesiennej chandry, która zdaniem specjalistów dotyczy blisko 30% Polaków. Jak z jesienną chandrą radzą sobie mieszkańcy Jasła, wypytywała nasza reporterka.
3: No na pewno jakieś przesilenie jest, szczególnie jeśli chodzi o zestawanie do szkoły, bo my jeszcze chodzimy do liceum, więc teraz jest ciężej, wstajemy rano, jest ciemno jeszcze już, więc tak średnio.
4: Szczerze, ja mam taką zasadę, jak nie chcę mi się stać, robię odliczenia 1, 2, 3, 4, 5 i muszę stać jak najszybciej i zrobić tą rzecz.
5: To ja bym chciała powiedzieć tylko krótko, my zawsze sobie planujemy urlop i właśnie teraz jesteśmy w trakcie spędzania urlopu, czyli pogoda tutaj nie ma co, nie przeszkadza nam.
6: Czekam na lato.
1: W okresie jesiennym warto zadbać szczególnie o jakość snu oraz o odpowiednią dietę.
7: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Już w najbliższą sobotę mieszkańcy Krosna będą mogli wziąć udział w wyjątkowym krajowym treningu rodzinnym Akademii Olioc. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10 do 13 w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Wojska Polskiego 45. Głównym celem tego spotkania jest przygotowanie całych rodzin, a w szczególności dzieci i rodziców, do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, na przykład po usłyszeniu sygnału alarmowego. Podczas praktycznych działań edukacyjnych uczestnicy dowiedzą się, jak interpretować sygnały alarmowe i komunikaty z alertów RCB oraz jak znaleźć bezpieczne miejsce w razie niebezpieczeństwa. Specjaliści omówią procedury obowiązujące w szkole podczas alarmu i pomogą w stworzeniu gotowego planu kryzysowego dla własnej rodziny. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy, czyli Urząd Miasta Krosna, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Miejska Policji w Krośnie.
0: Reklama.
8: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje pracownika. Pomocniczy robotnik drogowy, mile widziane prawo jazdy kategorii C lub C plus E, kierowcę kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca, województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na wełnę mineralną firmy Klimul. Cena od 7,49 zł za metr kwadratowy. Oraz płyta karton gips firmy Norgips w cenie od 9,49 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo wydłużamy promocję na systemy elewacyjne firmy Klejp. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni. Posiadamy w ciągłej sprzedaży w dobrych cenach pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
0: Reklama.
1: Granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17.

0: Basiu, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja od Romana. Oczywiście Modern Talking, słynne i wyjątkowe, no w zasadzie nagranie Sexy Lover. A to w zasadzie dwa razy sexy. Sexy, sexy lover. Za 12 minut godzina, która? 18 już.
1: Słuchasz Trend Radio.
0: A zawsze przed godziną 18 na antenie Trend Radio pojawia się tak, Ania Minasian, która cześć. Oczywiście układa dla was listę. Cześć, co tam
2: cześć,
0: u ciebie?
2: Marcinie.
0: Opowiadaj od początku.
2: Dobrze, super się słyszeć.
0: Tak?
2: Co
0: jakieś
2: u ciebie?
0: Wyjątkowy dzionek. Dzisiaj jesteś bardzo taka zadowolona z życia. Chyba masz jakąś fajną pracę do wykonania na popołudnie.
2: Ja mam zawsze wszystko.
0: Tak, dzisiaj też zaśpiewasz piosenkę
2: na drewno poukładać.
0: Proszę bardzo.
2: Cicho, że kotki dwa. Marcin, jestem, nie mam weny teraz, wiesz?
0: Nie masz takie teraz weny? No jeszcze weny. Raz, no, 3, 2, 1, start.
2: No poczekaj.
0: To co ty jesteś, wokalistką czy...
2: Nie, ja przechodzę na beatbox.
0: Beatboxem?
2: No.
0: No to tak może być.
2: Udaję beatbox.
0: Dopinguj się, moi drodzy, żeby Ania w końcu zaśpiewała ten swój numer, który jest po prostu, no taki przedpremierowy będzie i dlatego może nie chcę
2: no, nie
0: kompletnie
2: chcę, nie
0: pisnąć
2: jeszcze.
0: Nikomu.
2: Nie chcę, nie
0: nic,
2: chcę,
0: nic,
2: nie chcę jeszcze, tak.
0: Selena Gomez.
2: I Te Olvido.
0: To kawałek wypadający.
2: No niestety z Becky G i Benim Blanco na ficie, no po raz ostatni, ale za to jakie mam dwie super propozycje.
0: Tak, pierwsza propozycja, proszę uprzejmie.
2: Tak, Chasing Sunsets i Ashley Walbridge, tak. Brittany Egbert i Whimsy. Pozdrawiamy naszego słuchacza Emila Iskrzyckiego, który właśnie podesłał ten utwór, by znalazł się w propozycjach. Z tego co widziałam, to Emil już zdążył napisać do Ashleya, że ten utwór znajdzie się właśnie w programie. No, w programie co prawda jeszcze nie wiadomo, ale na pewno w propozycjach. To zależy od was, ale coś mi się wydaje, że... Bo już widziałam, Emil tam pięknie głosuje.
0: A, no to właśnie dlatego my robimy wasze takie, słuchajcie...
2: No właśnie, wasze roszady tak naprawdę.
0: Wasze
2: to wy
0: roszady
2: głosujecie, wy wybieracie...
0: A my to wszystko prezentujemy. Dzisiaj po godzinie 19, nie inaczej. Druga propozycja.
2: Multi Mars Tonight. Tutaj też propozycja od Gabrysi z okolicy Skołyszyna. Także Gabi, cieszę się, że podesłałeś. No i miejmy nadzieję, że utwór też przejdzie dalej.
0: Proszę bardzo, jak ta lista robi się teraz wybierana lokalnie.
2: No nie, jest
0: Ania
2: pewnie.
0: Nastawia uszu. Kto, tak co wy chcecie, żeby było na trendy liście? Piątka teraz. No niestety spadek trzylokatowy.
2: Sony Fodera i Say Something. No niestety Sony Fodera tak często do nas nie wraca, a szkoda, ale...
0: Szkoda, szkoda.
2: Był już na lokacie pierwszej, także no chyba tak dobrze cały czas być nie może. D.O.D. Careful pozostaje bez zmian na tej samej lokacie. Na trzecim przeniesiemy się do Włoch. Benny Benassi Every Single Day w remiksie. Na drugim również tu bez żadnych zmian. No także taka nasza stała Lucky Ones i Topic. No i waszym numerem jeden jest Liwka Poza Tobą Nic w bardzo ładnym awansie.
0: Tak, to jest propozycja sprzed wielu, wielu tygodni. Stała się faktem trendy listy. No i oczywiście jak słyszymy, jak widzimy
2: no
0: też
2: pewnie,
0: na naszej stronie internetowej bardzo dobrze sobie radzi. Wczoraj miejsce pierwsze,
2: no i
0: dzisiaj
2: tak
0: miejsce trzecie będzie, tak?
2: No zobaczymy.
0: Ta, nie
2: jeszcze
0: tego.
2: Nie wiem, jeszcze nie, jeszcze głosuję.
0: No właśnie, to wy głosujcie.
2: Podliczam głosy, o.
0: Podlicza głosy zawsze do mniej więcej 18:30, tak więc wszystko może jeszcze się wydarzyć.
2: Tak, jak śpiewała Anita Lipnicka, dokładnie.
0: Teraz zagramy specjalnie dla Izy fajną piosenkę z lat 80.
2: Ulala, Touch by Touch.
0: Mark
2: Ashley.
0: Touch by Touch. Fajnie, nie?
2: Bardzo, ja to lubię mega.

Pięknie zagraliśmy, to są takie wspomnienia lat 80. i 90. na naszej antenie i kolejny przebój, który pojawi się w zestawieniu, rzadko tak mówię, no ale w zasadzie tak to wygląda, to kawałek grupy ISMC, czyli takie nasze rytmy trochę, nie? No i oczywiście proszę o ISMC Aleksję, Take Away the Colors, album Hathaway Live dla pana Marcina. Tak, dla pana Marcina, dla słuchaczy od Fryderyka ze Strzyżowa, stały fan. Pozdrawiamy bardzo serdecznie kolegę Fryderyka, jak też i cały Strzyżów, tak? Za 3 minuty godzina 18 w Strzyżowie oczywiście pozdrawiam też swoją koleżankę Martę, która też słucha na pewno teraz. To pewnie też od Fryderyka gorące i serdeczne pozdrowienia też mogą być dla niej, prawda? No to cóż, gramy ten wielki hit, gdzie na ficie, oczywiście, wyjątkowa i niesamowita włoska Aleksja.

0: Trendy Radio. Trendy hity dla ciebie. 101,9, 95, 95, 2. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy. Potem jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu we Flandrii. W północnym regionie Belgii potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirus. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Simną z zawodniczek z USA Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Mario Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA Amerykanką Ann Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej Lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
2: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
3: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
2: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
4: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
2: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Motschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikael Shiffrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.
5: Zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i 4 kreski na termometrach, 5 w porywach do 10 to wiatr, a ciśnienie 1020, 7 hektopaskali. Sytuacja biometeo korzystna, a termika zaliczymy do zimnej i suchej. Jutro natomiast w granicach 14 stopnia i zachmurzenie umiarkowane, wiatr dalej południowo-zachodni, 14 w porywach do 25, biometeo korzystne. 14 kresek zobaczymy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie nieco cieplej. W Tarnowie nawet o 2 stopnie, czyli w okolicach 16. W sobotę 13 solidarnie wszędzie, w niedzielę wracają przelotne opady deszczu i 13 stopni Celsjusza.
6: Reklama.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

De Quiero, I Love You na antenie Trend Radia. Gorące i serdeczne, ciepłe i miłe pozdrowienia. Serdeczna dedykacja. Pozdrawiamy Olę. Życzę jej wszystkiego najlepszego i bardzo proszę o zagranie Love Message. Tak, to kompilacja wyjątkowych, no właśnie, gwiazd lat 90. Boy, Master Boy i Scooter i wielu, wielu innych artystów jak Worlds Apart. To kolejna przebojowa, słuchajcie, wyjątkowa piosenka na naszej antenie. 9 po 18, granie na żądanie w toku.

0: dosyć!
1: Trendy Radio to 1,9 i 95,2 FM.
2: Wracamy do kolejnego SMS-a. Pozdrowienia, tak, pozdrowienia gorące dla gorących, pięknych dziewczyn Magellan. Z Magellan Mielec. Jesteście cudowne wszystkie. Proszę o piosenkę Granica, drogie panie. Takie wyjątkowe i fajne pozdrowienia specjalnie dla was. I oczywiście wyjątkowy hit pojawia się teraz na naszej antenie. 16 minut po godzinie 18. Kolejna dedykacja. Pozdrawiam Patrycję z Pilzna. Miłe słowa przekazuje Andrzej z Gorlic. Jeszcze dla Wiolki z Tarnowa, która dzisiaj obchodzi swoje 35. urodziny. Pozdrowienia przysyła, no w zasadzie cała twoja rodzina z Woli Rzędzińskiej. Dedykacja muzyczna, również z Żabna od, no właśnie, Krzysia.

0: serce znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Granie na żądanie.
2: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
2: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17. Po 17.

takie wyjątkowe przeboje na 101.995.2 FM LSO i oczywiście I Like It. To gorąca i serdeczna dedykacja dla Miłosza, pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Berni. No i oczywiście dedykacja to ten przebój, który zagraliśmy na naszej antenie. Teraz, proszę bardzo, doktor Szłek i późna noc w zasadzie, choć w zasadzie u nas to wieczór, nie? Kolejne pozdrowienia. Pozdrowienia, a ja po prostu dla siebie proszę zespół Imprez, Noc Złamanych Serc. Tak, żeby się w stolarni lepiej robiło. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. A co w tej stolarni się dzieje teraz? Jakiego rodzaju meble wychodzą spod twojej ręki? Napisz do nas, jesteśmy bardzo ciekawi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzisiaj na terenie jednej z hurtowni przy ulicy Elektrycznej w Tarnowie doszło do pożaru kotłowni, który spowodował silne zadymienie magazynowej części hali o powierzchni około 300 m2. Z budynku bezpiecznie ewakuowano 9 osób, a w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.41. W wyniku pożaru kotłowni zadymiona została magazynowa część hali o powierzchni około 300 m2. Wymagana była ewakuacja 9 osób. Nikt nie doznał obrażeń. Pożar został szybko opanowany przez strażaków. W tej chwili trwa oddymianie i sprawdzanie pomieszczeń. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 29 strażaków, 8 pojazdów, policja, pogotowie energetyczne i gazowe.
1: Zabezpieczenie operacyjne regionu zapewniały dodatkowo OSP KSRG z Głobice oraz OSP KSRG Wola Rzędzińska. Oprócz straży pożarnej na ulicę Elektryczną wezwano policję, która zabezpieczyła teren, a także pogotowie energetyczne i gazowe w celu odcięcia mediów i zabezpieczenia instalacji. Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle otrzymał dofinansowanie na nowy projekt Od ropy po robotyki – rozwój zdolności uczniów w gminie Jasło. Programem zostanie objętych 110 uczniów i uczennic z klas od 1 do 8. Młodzi mieszkańcy gminy wezmą udział w inspirujących zajęciach naukowo-edukacyjnych oraz wyjadą do 4 renomowanych instytucji muzealno-naukowych. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, a także wzmocnienie umiejętności społecznych i osobistych, co ułatwi dzieciom dalszą naukę i start w przyszłość. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 180 tysięcy złotych. Całkowita jego wartość to 190 tysięcy złotych, a środki pochodzą z Programu Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja. DDA to skrót od dorosłe dzieci alkoholików. Termin ten definiuje osoby wywodzące się z rodzin, w których nadużywano alkoholu. Oznacza to, że jeden lub oboje rodziców zmagało się w przeszłości lub zmaga obecnie z chorobą alkoholową. DDA to osoba, w której domu alkohol stanowił istotny problem. Zajęta walką o przetrwanie w dzieciństwie, dostrzega trudności w dorosłym życiu, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy nigdy nie miała okazji być dzieckiem. Jak alkoholizm wpływa na życie rodziny, o tym Piotr Gozdecki, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach.
3: Nadużywanie alkoholu przez jednego bądź obu członków rodziny, w tym wypadku rodziców, destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych oraz dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania osoby niepijące do cierpienia z tymi osobami, które są uzależnione. Takie osoby mają permanentny stres, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.
1: Podstawowym założeniem terapii osób DDA jest szczera chęć poddania się jej i otwarcia przed terapeutą. Celem terapii jest natomiast udzielenie osobie DDA potrzebnego wsparcia, a także uświadomienie jej, że nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i uczucia innych osób.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: 24 października w Jedliczu w Gminnym Ośrodku Kultury imienia Bronisławy Betlej odbędą się jedlickie zaduszki muzyczne. Zabrzmią niezapomniane dźwięki bluesa, rocka i soulu. Będzie to niepowtarzalna okazja, by powrócić do twórczości legend polskiej i światowej estrady, takich jak Janis Joplin, Jimi Hendrix, Tadeusz Nalepa czy Ryszard Riddle. Początek godzina 18. Bezpłatne wejściówki na ten klimatyczny koncert można już odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Tokarskich 22. 23 października o godzinie 14.30 w sali sesyjnej starostwa przy ulicy Parkowej 28 w Dębicy rozpocznie się tegoroczne forum seniora. To wyjątkowe spotkanie połączy tematykę bezpieczeństwa, prawa oraz zdrowia, oferując uczestnikom ogromną dawkę wiedzy przydatnej w codziennym życiu. W programie przewidziano wystąpienie ekspertów, w tym radcy prawnego Agnieszki Posłuszny, która wyjaśni zawiłości umów darowizny i dożywocia, oraz szefowej dębickiego ZUS-u Agnieszki Wójcik, która podpowie, jak nie dać się zmanipulować fałszywym informacjom. O tym, jak skutecznie chronić przed oszustami, opowie aspirant Magdalena Baran z lokalnej policji, a dyrektor Centrum Usług Społecznych Marzena Socha przybliży seniorom bogatą ofertę wsparcia przygotowaną przez miasto. Dopełnieniem spotkania będą wykłady poświęcone zdrowemu stylowi życia, podczas których dietetyk Magdalena Parys omówi zasady prawidłowego odżywiania, a psycholog Julia Barzela doradzi, jak dbać o kondycję psychiczną i skutecznie zapobiegać depresji.
5: Reklama.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
8: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
4: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.

kawa do łóżka i Vegas na antenie Trend Radia. Ciepła dedykacja dla Miłosza. Pozdrowienia gorące i serdeczne przekazuję. No właśnie, Basia. No i dedykacja muzyczna. Mam nadzieję, że została usłyszana. A teraz? No właśnie, tak po prostu dla siebie. Zespół Imprez. Noc złamanych serc. Już teraz na naszej antenie, żeby się lepiej w stolarni pracowało. To mam nadzieję, że się będzie teraz bardzo dobrze pracowało, bo to nagranie specjalnie dla was, dla ciebie.

Teraz zagra On The Floor. Gorąca i serdeczna dedykacja dla naszych wspaniałych przyjaciółek Ewy i Wandzi. Miłe słowa płyną od Arlety i dedykacja muzyczna oczywiście. Wyjątkowy, ten bardzo wyjątkowy hit, który no właśnie został podkreślony 3 razy. Zagracie, no i tutaj duża prośba, by to nagranie pojawiło się jeszcze przed za 10, 19. Się okazuje, że dało radę.

była serdeczna i ciepła dedykacja, Miłosz, dla ciebie pozdrowienia gorące od twojej narzeczonej Ani, a teraz, no cóż, pozdrowienia cieplutkie dla słuchaczy mojego miasteczka. Proszę o piosenkę Zarzucę płaszcz. A teraz jeszcze wcześniej serdeczna i ciepła dedykacja dla Basi, która dzisiaj kończy 30 lat. Proszę bardzo, cała rodzina z Krosna gorąco i serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia płyną do Sanoka i oczywiście pojawia się Feel the Love.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
2: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
1: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
3: Bo dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
1: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieś.
4: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
1: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
5: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 4 stopnie już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 14 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota także, no, chłodna, 12 na termometrach, w nocy tylko 8.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli, 9 kibice obejrzeli w Lińcu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekord rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Mati Cash rozbijał z kolegami Fenerbahcze, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
0: Adamet. Z pasji do rozwoju. Reklama.
13: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.

Przeboje wyjątkowe na antenie Trend Radia i wieczór z prywatką z Trend Radiem. No i teraz serdeczna dedykacja, Paweł, dla ciebie. Wiesz, od kogo te miłe słowa. Podobno dostałeś SMS-a przed kilkoma chwilami, nawet sekundami. No i oczywiście dedykacja od Marty. Również dla ciebie ta wyjątkowa piosenka, którą podobno bardzo lubisz, Everyday. To kłania się też w tym momencie, rok 94. A tak a propos, co robiliście w 94?

0: Za chwilę na antenie Trend Radia Trendy Lista. Wcześniej gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja. Marta, gorące i serdeczne pozdrowienia dla ciebie od Zbyszka. Mamy też pozdrowienia dla Romana i prośba dla niego o zagranie Oj, wymasuj mnie Romanie. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Marysi. Doktor Szłek, no właśnie, kolejna dedykacja. Pozdrawiam was i Iwonę, myślę o tobie. Wojtas z Jasła, tak się podpisał tutaj kolega.
1: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej. Reklama.
2: Granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17:00 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy.treść pozdrowień i tytuł nagrania.
3: Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.

0: Dzięki za dziś, moi drodzy. Program Grani na Żądanie, jak zwykle, jutro po godzinie 17, a tymczasem będzie odliczanie, będą nowości, będą propozycje, cała trendlista.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: O, yes. Czwartulo, czwartulo i jeszcze raz czwartulo, czyli tak naprawdę mini piątek. A ja zapraszam Was na naprawdę świetną składankę, jaką jest Trendlista. To są hity, które Wy podsyłacie, to są utwory, które ja też sama znajduję, także no, naprawdę jest to bardzo fajne połączenie. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze chętniej głosować. No to w takim razie zapraszam na 2646. Notowanie, wylot, bryska i szklane oczy. No to się żegnamy.
3: Wyloty.

0: zmieniamy.
1: Trendy, brzmienie.
0: Wszechczasów. Dla ciebie.
2: Kolejna propozycja to Imi i Statek. Pozdrawiam oczywiście naszego słuchacza, który ten utwór podesłał, wnioskował o niego. Pamiętajcie, że też możecie podsyłać wasze, no niebawem przypomnę w jaki sposób. Imi oczywiście tempa nie zwalnia, możemy też zobaczyć teledysk, który powstał wraz z piosenką. Hit opowiada o wewnętrznej sile, także o wybraniu własnej drogi, także może kogoś Imi zmotywuje to działanie. No właśnie, to jest ta refleksja. No to play.
3: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dwa ważne obiekty publiczne w gminie Tarnowiec przeszły gruntowną i nowoczesną metamorfozę. Zakończyły się prace termomodernizacyjne w niepublicznej szkole podstawowej w Roztokach oraz w Domu Ludowym w Gliniku Polskim. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 1,5 miliona złotych z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oba budynki stały się bardziej ekologiczne, oszczędne i w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W szkole w Roztokach nie tylko ocieplono ściany i stropy, ale też zamontowano nowoczesną klimatyzację, instalację fotowoltaiczną z magazynem energii oraz wybudowano specjalny podjazd i dostosowano łazienki. Podobny standard zyskał Dom Ludowy w Gliniku Polskim, gdzie oprócz nowej fotowoltaiki i wentylacji mechanicznej gruntownie wyremontowano salę na piętrze oraz wydzielono specjalne miejsce parkingowe. Sezon grzewczy co roku niesie ze sobą zwiększone ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, zwanym potocznie cichym zabójcą. Ponieważ Czad jest całkowicie bezwonny, bezbarwny i niewidoczny dla ludzkich zmysłów, jedyną skuteczną ochroną jest sprawny czujnik dymu. Samo posiadanie urządzenia to jednak za mało, ponieważ o bezpieczeństwie decyduje jego właściwa lokalizacja w przestrzeni mieszkalnej, mówi starszy kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Brzozowskiej Straży Pożarnej.
2: Czujnik Czadu, zwany popularnie czujnikiem tlenku węgla, należy montować w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo, na przykład piec, kocioł, piecyk gazowy czy kominek, a także w sypialniach. Każdorazowo należy kierować się instrukcją producenta, która określa zalecaną wysokość montażu i odległość od źródła ciepła. Czujnika nie należy umieszczać bezpośrednio nad urządzeniem grzewczym lub kuchenką.
1: Czujnik nie może trafić także do tak zwanych martwych stref ruchu powietrza, czyli w same rogi pokoi, bezpośrednio pod sufit, ani za meble, zasłony czy drzwi, gdzie gaz nie ma swobodnego dostępu. Ogromnym błędem jest także instalacja w bliskim sąsiedztwie okien, drzwi zewnętrznych oraz kratek wentylacyjnych. Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie zaprasza kobiety w ciąży wraz z osobami towarzyszącymi na bezpłatne spotkanie w ramach Tygodnia Godnego Porodu. Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 12. W programie m.in. prezentacja o korzyściach kontaktu skóry do skóry oraz spotkanie z fizjoterapeutką. Będzie także możliwość zwiedzania sali porodowej, mówi doktor nauk medycznych Krystyna Krygowska, położna oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego w krośnieńskim szpitalu.
3: I w ramach tej akcji serdecznie zapraszam wszystkie mamy, które oczekują na poród i ich partnerów, aby zgłosili się do nas na godzinę 12-19 na salę konferencyjną. Będzie spotkanie z położną, będzie spotkanie także i z fizjoterapeutą, z psychologiem. Będziemy omawiać różne aspekty, które dotyczą właśnie opieki okołoporodowej.
1: Wstęp jest bezpłatny. Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Stróżowskiej 16 w Sanoku uruchamia inicjatywę pod hasłem Zaczytany Sanok, otwarta książka w CIS. To nowa przestrzeń wymiany i bezpłatnego wypożyczania literatury, do której mieszkańcy mogą przenosić swoje książki i w zamian zabierać do domu inne, interesujące tytuły. Organizatorzy czekają na literaturę w dobrym stanie, od kryminałów i romansów, przez reportaże, aż po bajki dla dzieci. W niedzielę 8 listopada w hali sportowej w Nowym Żmigrodzie odbędzie się wyjątkowy koncert patriotyczny pod hasłem Z rodziną jednego serca, jednego ducha. Wydarzenie ma zainaugurować obchody Narodowego Święta Niepodległości w regionie. Wspólny wieczór będzie okazją do refleksji nad historią budowania jedności oraz przeżywania patriotycznych emocji w rodzinnym gronie. Początek o godzinie 18.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bio-napój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Rick.

0: Rama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
1: Halo, halo, zapraszam do głosowania. 7148TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa. Tam możecie już klikać za pomocą łapek w górę lub w dół bezpłatnie. Także zachęcam. Na 20. nowość. No pięknie głosowaliście. Ashley Walbridge i Chasing Sunset. Pozdrawiam też Emila. Na 19. Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart z 20. i ku górze Ave All Night o jedną lokatę bosy 19. 20.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Jaśnie.
1: Nie wiem, czy to nie jest za wcześnie, ale już gdzieś w witrynach sklepowych, co też jest dosyć ciekawym zjawiskiem ostatnimi czasy, plus nawet w internecie już pojawiają się pomysły, co możemy kupić na Mikołajki. Także dziubasy, wydaje mi się, że no za jakieś 2 tygodnie, bo w listopadzie będziemy sobie trochę więcej o tym mówić. Ale kasę, no już chyba warto odkładać teraz. Patrząc na obecne ceny, no to te święta do najtańszych należeć na pewno nie będą. 17 Silva Bampa On Tonight z 18, na 16 Last Go Rise z 17, a na 15 Lumix Self Aware w remiksie, no niestety spory spadek, bo z 11.
2: 17.

Lee Ju. No przyznam, że Robbie Williams też x lat temu skradł moje serce. Zagramy pewnie i pozdrawiam gorąco w takim razie i życzę udanego wieczoru. Supreme może być, bo no niestety pani tu nie napisała, który hicior, no to wybiorę może ten jeden z bardziej popularniejszych. Następnie na 14 Ariana Grande i Stay w dwulokatowym awansie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzamiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
2: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
1: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
3: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
1: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
4: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie. Czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
1: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
5: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
1: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.

0: Dobry wieczór, zapraszam Was na prognozę pogody. 4 stopnie tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 14 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota podobnie, 13 na plusie, w nocy 8.
1: Reklama.
2: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
3: Ktoś tu drapnął wygraną.
2: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
4: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Wszechczasów dla Ciebie w Jaśle. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: A propos hitów, pamiętajcie, że możecie podsyłać Wasze propozycje muzyczne do programu Trendlista. Muszą być to nowości, także ten wymóg musi zostać spełniony. No i żeby był w miarę cenzuralny, bo też na to oczywiście zwracamy uwagę. Te utwory możecie podsyłać na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub w wiadomości prywatnej na naszego fanpage'a na Facebooku Trendy Radio. I też zachęcam do lajkowania naszego fanpage'a na fejsie, bo znajduje się tam mnóstwo informacji o tym, co dzieje się w regionie Podkarpacia, Małopolski, też informacje o konkursach. Zachęcam, warto nas śledzić, że tak powiem. Na 13 Robin Schulz, Take It Slow, z 15 12 Armin Van Buren, Everlasting z 8, a na 11 Agata Buczkowska, I'm Alive ze 14 tym razem.
0: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
2: 13.
0: W górę.

0: No proszę, Kasia, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Kasiula pozdrawia serdecznie z Jasła. No i twierdzi, że jesień wcale taka zła nie jest, pod warunkiem, że ma się co robić, także no, trzeba znaleźć rzeczywiście jakieś fajne zajęcie. Kasia uwielbia górskie wędrówki, no i w tym roku poleca szczególnie Bieszczady, ponieważ jesienią wyglądają jeszcze piękniej niż latem. No na pewno, jak widzimy te wszystkie drzewa i te piękne kolory, połoniny, no to rzeczywiście łezka wokół się kręci, no Bieszczady to jest coś niesamowitego na ziemi. Także dzióbki, jeżeli mam tu fanów pieszych wędrówek, no niekoniecznie musi być to Matterhorn, nie? Tylko zdobywanie szczytów znacznie lżejszych, to Bieszczady wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. A my lecimy dalej, bo już dziesiąteczka, Just a Little z siódemy, na dziewiątym Nicky Romero Follow You ze trzynastki, a na ósmym Aleksandra Stan Set Me Free ze dwunastego.
1: Dziesięć. W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 4 miliony złotych trafią na rozwój edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Gorlice. Samorząd rozpoczął realizację 3-letniego projektu, którego celem jest podniesienie jakości pracy w 9 lokalnych przedszkolach. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich dla Małopolski z bezpłatnego wsparcia skorzysta ponad 600 dzieci, a także ich rodzice oraz nauczyciele. Zmiany obejmą placówki m.in. w Bystrej, Kobylance, Ropicy Polskiej czy Szymbarku, a cały program potrwa do końca czerwca 2029 roku. Dla przedszkolaków zaplanowano bogatą ofertę zajęć dodatkowych, w tym lekcje języka angielskiego, robotyki, muzyki i plastyki. Dzieci wezmą też udział w wycieczkach edukacyjnych oraz spotkaniach z przedstawicielami ciekawych zawodów, takich jak leśnik czy strażak. Projekt kładzie ogromny nacisk na dostępność, dlatego dwa budynki przedszkolne zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a placówki zyskają nowoczesne wyposażenie, w tym pętle indukcyjne oraz oznaczenia w alfabecie.

0: Braille'a. Większy komfort, bezpieczeństwo i łatwiejszy dostęp do codziennych zajęć. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Gładyszowie mają do dyspozycji nowy autobus. Nowoczesny 24-osobowy pojazd jest w pełni przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bus będzie służył uczestnikom warsztatów prowadzonych przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, pomagając w likwidacji barier transportowych i zwiększaniu samodzielności podopiecznych. Zakup tego wyjątkowego pojazdu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a środki na ten cel zdobył powiat gorlicki. Biblioteka w Skołyszynie zaprasza na wyjątkową wieczorną odsłonę w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Organizatorzy przygotowali bezpłatny program pełen atrakcji, gier oraz pokazów filmowych dla osób w każdym wieku. Wydarzenie odbędzie się jutro i rozpoczyna je seans filmu animowanego dla najmłodszych pod tytułem Mama Mu wraca do domu, mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
1: A o 19:00 zaprosimy młodzież na nocne wyzwania w bibliotece. Tego samego wieczoru spotkamy się również na seansie Lalki z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. To świetna okazja, by przypomnieć sobie klasykę polskiego kina, szczególnie, że historia Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łąckiej znów budzi ogromne zainteresowanie. Z kolei o 20:00 zapraszamy całe rodziny do świata gier planszowych i wirtualnej rzeczywistości. Będzie można sprawdzić się przy planszy i założyć kogle VR. Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki w Skłoszynie. Warto przyjść, przekonać się, że biblioteka potrafi zaskakiwać, inspirować i łączyć pokolenia również po zmroku.
0: Noc Bibliotek startuje o 18:00.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: Jesień to okres, który zazwyczaj zaczyna się niepozornie. Temperatury często jeszcze bywają wysokie i nic nie zwiastuje nadchodzącej zimy. Jednak już teraz należy przygotować się do niższych temperatur, większej wilgoci i coraz wcześniej zapadającego w zmroku. Jaworscy policjanci przypominają o kilku ważnych sprawach związanych z eksploatacją naszych pojazdów, które mają ogromny wpływ na bezpieczną jazdę jesienią. Mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
3: Pamiętajmy, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu w połączeniu ze śliską nawierzchnią powoduje, że znacznie wydłuża się droga hamowania. W skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać, aby poruszać się z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej.
0: Warto też pamiętać o kontroli stanu technicznego samochodu.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Głosować możecie także bezpłatnie poprzez naszą stronę internetową trendyradio.pl. Siódema D.O.D. Easy Be So Careful z czwartego, na szóstym Notion Burberry z dziesiąteczki, a na piątym Dimitri Vegas Turn the Tide z szóstego. Głosujcie, bo naprawdę warto. Im zbliżamy się do jedyneczki, tym te hity, no, konkurują ze sobą konkretnie, muszę przyznać.
2: Siedem.
3: W dół.

0: No tak przy okazji jeszcze najlepsze życzenia imieninowe dla Jadwigi i Teresy. Drogie panie, dzisiaj tyle wiadomości dla was, że no aż głupio byłoby nie przeczytać. Imienniczkom życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, ale przede wszystkim dużo zdrowia, bo jest najważniejsze. No szczególnie w tych okresach jesienno-zimowych, gdzie jesteśmy bardziej podatni na przeziębienia. Dobra, my już, co by nie przedłużać, na czwartym Sony Fodera Say Something z piąteczki, na trzecim Liwka Poza Tobą Nic, spory spadek, bo z jedynki, a na drugim Topic Lucky Ones pozostaje bez zmian. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: 4 w górę.

Zapraszam na podsumowanie. Wylot, bryska, szklane oczy, propozycje Marshmallow, Close My Eyes i Mi Statek. Na 20. Ashley Worldbridge, Chasing Sunset. 19. Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart. 18. Ave All Night. 17. Silva Bumpa On Tonight. 16. Last Go Rise. 15. Lumix Self Aware. 14. Ariana Grande Stay. 13. Robin Schulz Take It Slow. 12. Armin Van Buren Everlasting. 11. Agata Buczkowska I'm Alive. 10. Justy Just A Little. 9. Nicky Romero Follow You. 8. Alexandra Stan Set Me Free. 7. D.O.D. Careful. Na 6. Notion Burberry. Na 5. Dimitri Vegas Turn The Tide. 4. Sony Fodera Say Something. Na 3. Liwka Poza Tobą Nic. 2. Topic Lucky Ones. I zwycięża Benassi Bros z hitem Hit My Heart z miejsca 3. Także moi drodzy, no pięknie głosujecie i słyszymy się jutro w piątkowym notowaniu buziaki. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy. Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczykowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe. Decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję ZOO, co Nowaczyk nazywa zwykłą kradzieżą.
2: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
1: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. Chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
3: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
4: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
1: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej ósemki, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
5: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z byłą numer 3 na świecie, czyli z graczynką Marią Sakkari. Tak, tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu. Będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
1: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu.

Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 4 stopnie tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 14 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Gorlicach, w Dębicy, w Lesku i w Sanoku. Sobota, no aura taka dosyć zbliżona do jutrzejszej, 13 stopni w nocy. No odrobinę chłodniej, bo 8. Ja Wam życzę dobrego wieczoru, trzymajcie się i czas już chyba wyciągać swetry.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia na Kujawach. Nie żyje dwóch nastolatków. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Lech Poznań z kolejną przegraną w Lidze Europy. Marcin Krzamiński. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Zginął dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Jak relacjonuje policja, pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Żeby ich wydostać, strażacy musieli podnieść ciągnik. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte będzie do rana 9 województw w centrum i na wschodzie. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Lublin, Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Ostatnie gospodarstwa podupadły m.in. przez afrykański pomór świń. Resort rolnictwa proponuje teraz 1000 zł do każdej sztuki. W sumie to 400 milionów złotych, mówi minister Stefan Krajewski.
2: Warunek jest jeden, indywidualne oznakowanie, tak żeby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, żeby nie pojawiały się w miejsce jednych sztuk zamienione, podmienione. Tutaj będzie to wszystko jasne i klarowne.
1: O pieniądze rolnicy mogą się starać już od 22 października do 16 listopada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Państwowa Inspekcja Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania, mówi sędzia Magdalena Będkowska.
3: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
1: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny, zajmie się też prokuratura. Lech Poznań nadal bez punktów i bramek w Lidze Europy. W drugiej kolejce rozgrywek uległ na swoim stadionie 0-4 Bayerowi Leverkusen. 4 bramki stracili Lechici też w pierwszym starciu w Londynie z Crystal Palace. Za tydzień kolejosz zmierzy się w Poznaniu z angielskim Sunderland. To również ciężki przeciwnik, więc również o punkty i bramki będzie bardzo ciężko. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności.

nocy poranek z mgłami na wschodzie i w centrum, potem na ogół pogodnie. Chmurzyć ma się na południowym wschodzie, tam może pokropić się deszcz, tam też najchłodniej do 9 stopni, natomiast najcieplej na zachodzie, tam nawet 19 kresek.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.